wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: Tobie się może trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji, co ty robisz sobie wszystkim?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie pogląda? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Proszę państwa, pogodę ducha gwarantuje tylko Radio Pogoda. Ewa Śnieżanka.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anetewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? W mojej głowie świta dziś złota, chociaż płytka myśl. Ja sobie wybuduję.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: po co?
1: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: sytuacja jest też mocno, mocno kłopotliwa, więc to naprawdę wszystko.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. No tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda, żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
0: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no, musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
2: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
0: Tak, to znaczy robimy to cały czas i właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową, właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
2: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
1: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
4: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
5: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
3: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
6: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
3: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: W
3: październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
7: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem

0: kapitałowym odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
1: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał sąd rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brant z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
2: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
1: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokok, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
3: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
6: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, żeby tak, no to jest były ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
7: to w dzieciach? To jest to podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby no, pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne. Bardzo.
6: No właśnie. Jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
7: No myślę, że tutaj no, tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o temacie mocno wojennym, czyli o temacie kryzysu, temacie rozstania, temacie przejścia, podróży, ucieczki, zagrożeniu, więc naprawdę jak na teatr i na w ogóle takich bardzo młodych ludzi, szczególnie w kontekście, w którym jesteśmy politycznym mocno, no jest to duże wyzwanie i mocno się z tym zmagaliśmy z dwóch poziomów. Oczywiście jakby sprzedaży, dostępności i tłumaczenia, dlaczego na ten spektakl przyjść dzisiaj, kiedy jesteśmy dosyć mocno też już obciążeni tematem wszyscy, dlaczego przyprowadzić młodzież. Natomiast też bardzo wykonaliśmy jakąś gigantyczną pracę, przygotowując się sami na różnych poziomach. i aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którym jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
6: nie unikacie trudnych tematów
7: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spójrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
6: Bardzo ciekawe wyzwania. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
7: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia, już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko tylko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
6: Dokładnie.
7: Myślę, że to jest ten moment, tak.
6: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
7: Ja myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać, to znaczy rozmawiać, to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza, natomiast pokazywać im wszystko to, co, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym, bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny, natomiast bardzo często jest tak, że pojawiają się te dzieci, to są właśnie nasi widzowie, jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować i myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli takie dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakl bardzo mocno oparty też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowy, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się, tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
6: Tak.
7: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami. To myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu. No,
6: ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
7: Przede wszystkim. Mm-hmm. Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
4: Audycja poradnicza.
3: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
7: Bibułą w Tapczanie, tak. Mm-hmm. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. Mhm. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich. Nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy, tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości i to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik i to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+ u nas zapisany, nawet zobaczyć, czy nawet nie więcej. Chyba już, przynajmniej 10 nawet, podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. Tak. A teraz nareszcie tak. jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
6: Świetnie.
7: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, mhm. albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już piąty rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
6: Fajnie.
7: I powstają takie trzy szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
6: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
7: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
8: Zgadza się, bardzo mi miło.
6: Edyta Stańczyk z tej strony.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
6: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
8: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
6: kreatywne. Takie skojarzenia, no tak.
8: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
6: Dokładnie.
8: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
6: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
8: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
6: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
8: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji, którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
6: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
8: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczanie są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. No którzy właśnie, mieli różne trudności.
6: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
8: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
6: A,
8: więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
6: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
8: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić i wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor.
6: Dokładnie.
8: Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria.
6: Tak.
8: I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, nie, żeglarze, podróżników, sportowców, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
9: Tak, bardzo
8: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Heweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
6: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
8: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
6: Tak, miłośnik Szekspira.
8: Niesamowity.
6: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
8: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
6: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
8: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
6: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
8: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
6: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
8: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
6: Czyli takie mobilne warsztaty.
8: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
6: Mamy tą samą pasję.
8: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada i my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce i w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
6: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
8: Oj tak.
6: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć. Piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
4: Audycja rozrywkowa.
10: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
11: Dzień dobry, dodzwoniłam się.
10: Udało się, tak?
11: Udało się,
10: nie,
11: tak.
10: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach, bo
11: zobaczymy.
10: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
11: Okej. Okay.
10: Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
11: Postaram się.
10: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
11: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
10: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim, historią, tak, czy po prostu mieszka... łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
11: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
10: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki. No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
11: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że że tego budynku po prostu tutaj nie było.
10: Tak, wczoraj. To też prawda.
11: Tak,
10: no dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga!
11: O Boże, dobrze.
10: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
11: Druga odpowiedź.
10: Tak, druga odpowiedź. Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
11: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
10: No oczywiście.
11: Bardzo smaczny.
10: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. W ogóle lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się bez bicia.
11: Najlepszy.
10: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak tak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
11: Porozumienia sierpniowe, tego jestem
10: no
11: pewna.
10: Tak. Zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
11: Dokładnie. Tak,
10: tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte.
11: Pamiętamy.
10: Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333 1410 czy 1525?
11: No jak Grunwald to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
10: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
11: ale
10: odpowiedź,
11: trafiłam.
10: Tak?
11: Ale
10: dobra,
11: trafiłam.
10: Dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
11: I tego nie wiedziałam.
10: No to można się...
11: Właśnie to dlatego.
10: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
11: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
10: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
11: Dobra.
10: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
11: Cudownie.
10: No znakomicie.
11: Dziękuję.
10: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
11: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
10: Nie byłam. Więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
11: Dziękuję pięknie.
10: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
11: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
10: Nie będziemy
11: Ktoś
10: reklamować. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam w takim razie.
11: Dziękuję ślicznie. Dobrego. Do usłyszenia.
10: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
4: Audycja rozrywkowa.
3: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
5: Ciekawe Trójmiasto.
3: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry.
3: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
12: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
3: Jakie one są?
12: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem do tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
10: To jeśli chodzi o oferty.
12: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy, edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. Wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia, współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie. A tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
10: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje. Czyli...
12: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
10: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
12: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
10: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
12: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne. Staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
10: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
12: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
10: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
12: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
10: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z Państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach, szlakiem nie tylko murali, ale może
6: No, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
12: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Tworzyliśmy serię wykładów, takich nauczających o siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów już proponowaliśmy, na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym, więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada. Coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
6: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
12: Mi również, dziękuję bardzo.
6: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkałem w tym studiu.
12: Jak najbardziej.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Śmieszki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk – Scandinavian Sleeping and Living.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg.

złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy.

0: promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę Państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram. Aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 4,99 za kilogram. Aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
21: Została ostatnia reklama.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
18: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
22: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
23: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
23: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6:00 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
2: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
23: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada. Radio
18: Pogoda. Pogoda.
23: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur. Tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.

Pogoda. 87 i 8 FM.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy!

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
2: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
19: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
20: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
21: Została ostatnia reklama.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
23: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
1: Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Reklama.
9: Proszę Państwa, wybiła 10:00. No ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń w naszym kochanym Radiu Pogoda, czas na ważne wiadomości i prognozę pogody.
10: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
11: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
10: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
12: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
13: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
12: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
14: Ta ustawa jest niedopracowana.
12: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
15: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
12: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
10: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
16: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Przed nami bardzo ładna sobota, zachmurzenie niewielkie. Na południu bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur i przejściowe, przelotne opady deszczu po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, do 24 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski i koncert życzeń. Komu dzisiaj ktoś wyzna miłość? Mam nadzieję, że tak będzie. A kto podzieli się dobrym słowem? Na przykład o swojej przyjaciółce? A może zadzwonię dzisiaj do pary, która świętuje wyjątkową rocznicę wspólnego szczęścia i miłości? To się okaże już za chwilę, bo właśnie na tym polega ten program. A zaczniemy ten sobotni, jeszcze troszkę poranek, od piosenki Janusza Gniatkowskiego, Volare.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, proszę Państwa, no to pierwszy telefon dzisiaj do Pani Doroty.
2: Osoba, do której dzwonisz, jest niedostępna. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: O, widzicie, no jakoś nie udało się. Dzień dobry, Pani Dorotko. Robert Janowski, Radio Pogoda. Szybko czytam życzenia z okazji Twoich 60. urodzin. To Marylka Ci napisała, że jesteś osobą o wielkim sercu, bogatym wnętrzu i o usposobieniu anioła. W ani jednym określeniu nie przesadziłam. Pod tymi słowami podpisze się każdy, kto Cię zna. No i teraz tutaj do mnie, żebym Ci przekazał życzenia pełne marzeń, zdrowia i samych radosnych dni w życiu. Wszelkie przykrości niech omijają Cię wielkim łukiem. Dorotko, zasługujesz na to, co najlepsze. Od Marylki. To jest pod Pani Dorotko i ode mnie i od całego Radia Pogoda. Pozdrawiamy. No, a ja teraz dla wszystkich Państwa Urszula Sipińska chcę wyjechać na wieś. Ja bym też chętnie wyjechał.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz zajrzymy, aż właściwie zajrzymy. Posłuchamy, co moja Basia nagrała. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Ja dzisiaj mam wielką uroczystość z tego względu, że 8 lat temu urodziły nam się bliźniaczki Antonella i Gabriela. No i chciałam z tej okazji za pana pośrednictwem złożyć im najserdeczniejsze życzenia, żeby dziewczyny rosły jak na drożdżach, żeby spełniały swoje marzenia, przynosiły zadowolenie dla rodziców i dla nas, dziadków. No życzę im powodzenia w życiu osobistym. Życzenia przekazuje babcia Halinka i dziadek Janek. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję. Do usłyszenia.
1: No pięknie. No pięknie, od babci i od dziadka. Antonella i Gabriella. Co? Gabrysia, oryginalne imiona. No dobrze, niech się już to wszystko spełnia. Żebyście też znalazły swoją drogę, dziewczyny, jak już będziecie coraz starsze i starsze, żeby wam życie przynosiło satysfakcję po prostu. Dziękujemy bardzo i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
5: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
4: Lalka Bolesława Prusa.
5: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja. Reklama.
6: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
7: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Została ostatnia reklama.
21: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
22: A w Brikomanie sprawdzałeś?
21: No nie, ale...
22: Ale co?
21: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
22: A to zobacz ten.
21: No rzeczywiście.
23: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Gabrysi.
2: Halo?
1: Pani Gabrysiu, dzień dobry, Robert Janowski, Radio Pogoda. Mam życzenia dla pani, panie Gabryniu, od Kubusia.
2: Tak.
1: A on zaczyna Gabryniu, to on po prostu za tobą szaleje, co?
2: No, ja jestem zawsze wzruszona.
1: No, a ty do niego mówisz Kubuś, tak?
2: Kubaśko.
1: A, jeszcze lepiej. O, jak uroczo. Gabrynia i Kubaśko. Więc twój Jakub, dziękuję ci za, za 6 lat małżeństwa. A w sumie to 10 razem jesteście, nie? Już 10 minęło.
2: Tak, 10.
1: Gdzie się poznaliście?
2: Przy znajomych na wyjeździe. W jakimś takim, nie wiem, to był na stopa gdzieś po Rumunii.
1: Co ty powiesz?
2: Takie historie plecakowe.
1: Niesamowite. Co, to musiało tak być chyba, nie?
2: Tak, tak, zdecydowanie.
1: To musiałaś tam być akurat na tym stopie i on też. Boże, jakie to jest piękne, że już się łączą ludzie w takich okolicznościach, ale to może wszechświat to tym steruje jakoś. Więc on ci dziękuję za nasze... O, już macie dzieciaczki dwoje. Dobrze.
2: Tak, mamy. Bąbelki.
1: Bąbelki małe. To masz co robić, Gabryśka?
2: Przy przedszkolakach jest co robić.
1: No wiem.
2: Zdecydowanie.
1: Więc dziękuję ci za nasze kochane dwoje dzieciaczków, za to, że mogę żyć blisko ciebie, za twoją cierpliwość, za twoje wsparcie w trudnych chwilach. Jesteś moją iskierką radości i moim przyjacielem. Twój Kubuś.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moje.
2: Dziękuję bardzo. Naprawdę. No, dobry chłop mi się trafił. Jestem szczęśliwa.
1: Ale ty dla niego też oparcie mi ostoją. Faceci to lubią.
2: No, po prostu jakoś tak rozumiemy się.
1: Idealnie się na siebie trafiliście. Po prostu. Wspaniale. Tak. O, jak się cieszę. Cieszę się, jak się, ludzie kochają po prostu. Trzymajcie się.
2: Bo po prostu trzeba być takim uważnym na siebie i tyle.
1: O, proszę słuchaczy, zapamiętajcie to słowo. Trzeba być uważnym na siebie. Tak, zgadzam się, podkreślam.
2: Tyle.
1: Tak, dokładnie, niby nic, nie?
2: Tak jest.
1: No to u całej tam, no wszystko jedno. Jakuba, jak przyjdzie, albo jak jest. Życzę wam wszystkiego dobrego, Gabrysiu.
2: Dziękuję. Również pięknego dnia i wszystkim słuchaczom wzajemnie.
1: Dziękuję.
2: Trzymajcie się tam.
1: Pa, pa. Trzymamy pa, pa. Się, pa. I Brian Hyland zaśpiewa Sealed with a Kiss. Pa, na, di, di, di, di. Przepiękna piosenka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomości z mojego maila. To jest od pani Magdy. Panie Robercie kochany, mam gorącą prośbę. Tak pokrótce. Jesteśmy z rodzinką we Francji i chcemy za pana pośrednictwem podziękować Luwinie i Fabianowi. Luwin i Fabian. Za gościnę i im pokazanie pięknych zakątków Normandii. Zaznaczam, Ludwina jest francuską i pokazaliśmy jej w aplikacji Radio Pogoda i bardzo jej się spodobało. No nie wiem, czy takich piosenek kiedyś polskich słuchali we Francji, ale mieli swoje. Pewnie w tamtych latach, ale nasze fajniejsze. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie. No widzicie, wystarczy mieć aplikację i można słuchać na całym świecie. To fajne jest.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danio tutaj jest, stokrotka.
0: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracania infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
8: Jest sobota, mamy 11. Trwa koncert, życzeń oczywiście już godzinkę. Może być lepiej? No może oczywiście. Tak, bo zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody czas na kolejne życzenia od Państwa.
9: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
11: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
9: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.

0: Pogoda.
1: Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Tę godzinkę chciałem rozpocząć od razu od wiadomości, które przesłała pani Justynka. Pragnę serdecznie podziękować całej załodze Radia Pogoda za przepiękne obchody wrocławskich Dni Seniora. Zabawa na szóstkę z plusem, wspaniały koncert pani Frąckowiak i do tego potańcówka. Udało mi się zrobić zdjęcie z moimi ulubieńcami, czyli z panią Asią i z panem Zygmuntem. Szkoda, że pana nie było, panie Robercie. Poproszę o jakąś specjalną melodię. Jest taki tytuł, Una notte speciale, może być? Mam nadzieję, że się spodoba. Śpiewa Alice.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pana Kevina.
2: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: No próbuję, słyszycie państwo, próbuję, ale dzisiaj jakoś w tę sobotę pozajmowani ludzie. Ale nie szkodzi. Drogi Kevinie, Robert Janowski, Radio Pogoda, to jest od twojej Ludwisi. Życzenia z okazji twoich 28 urodzin. Pozwól, że ci przeczytam. Już będziesz miał na zawsze na taśmie, już mógł sobie to odtwarzać. Jesteś bardzo kochany i wspierany. Wiedz to. Zamiast życzeń chciałbym ci podziękować za to, że pojawiłeś się i zostałeś w moim życiu, za to, że wywołujesz iskierki w moich oczach, dbasz o mnie i o nas, wspierasz w przeróżnych wyzwaniach i potrafisz naprawić wszystko w naszym domu. Jestem wdzięczna, że mogliśmy razem dojrzewać i podekscytowana tym, że razem się zestarzejemy. Zobacz, jaka deklaracja. Twoja Ludwiczka się podpisała, drogi Kevinie. O, pięknie. 28 lat. Wow, tyle życia pięknego przed wami. Pozdrawiamy serdecznie, a już tutaj na antenie dla wszystkich państwa puszczę, zresztą to dla was też, Kaczuszka i Mak, zamówiona przez twoją Ludwiczkę, piosenka Mieczysława Wojnickiego. No to słuchamy, proszę państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomość z mojego maila. robert@radiopogoda.pl. Przypomnę. Pani Kasia to przesłała. To są życzenia dla mamy Danusi. Mamusiu, kochana, w dniu twoich urodzin życzę ci niekończącej się radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i tylu szczęśliwych chwil, ile gwiazd na niebie. Dziękuję za twoją miłość, za cierpliwość, za to, że zawsze jesteś przy mnie i kocham cię najmocniej na świecie. Kasia dla swojej mamy Danuś. No pięknie. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
7: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4 pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Kupuj Best VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak sobota to?
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No i kolejny telefon do pani Ewy.
2: Halo.
1: Dzień dobry pani Ewo, Robert Janowski, Radio Pogoda, kłaniam się. Koncert życzeń. A propos urodzin dzwonię, panie Wuniu. Mam dla pani życzenia od Lucyny i od Marka.
2: O, super.
1: A kto tą Lucyna i Marek?
2: Lucynka to jest siostra mojego męża.
1: A, to rodzina bliska.
2: To jest, tak, bardzo.
1: Twoja szwagierka.
2: Tak.
1: Fajna?
2: Bardzo.
1: I ty też jesteś fajna, co? To dwie fajne dziewczyny się spotkały w życiu. A masz okrągłe urodzinki, ale nie mów, które, bo nie musisz.
2: Dobrze.
1: Dobra?
2: Chociaż nie czuję się na takie.
1: No ja tak samo się nie czuję na takie. I także, ale w dniu, czyli 40 masz, domyślam się. Nie, dobra, nieważne. W dniu okrągłych urodzin życzymy ci wiele radości, Wuniu. Mnóstwo słońca, uśmiechu, dobrego zdrowia, braku troski, problemów, nieustającej dumy z twoich synów. A synowie ile mają lat, powiedz, Ewa?
2: Już dorośli.
1: Ja bo sobie chciałem dodać, rozumiesz? Chciałem sobie szybko dodać, ile dzieci mają lat, żebym wiedział, jaką masz okrągłą.
2: 23 i 19.
1: No to mówiłem, że masz 40. Dobra, 50. Jeszcze nieskończenie wiele dobra i miłości. Żyj nam z drugie tyle, przynajmniej. Lucynka i Marek się podpisali. No, to miło. Sobie pomyślałem, że
2: bardzo
1: tobie
2: mi
1: też
2: dziękuję,
1: będzie miło.
2: Bardzo dziękuję. Podziękuję im osobiście.
1: Tak,
2: również.
1: Ale... A było już, powiedz?
2: Nie. Teraz w sobotę.
1: A będzie bibka duża?
2: Taka spora, bo duża rodzina.
1: Duża rodzina i Lucynka. No, to cieszcie się, bawcie się i wszystkiego ci najlepszego życzymy.
2: Bardzo dziękuję.
1: No, to
2: jestem
1: masz...
2: mile zaskoczona. Bardzo dziękuję. Pa, pa.
1: Pozdrawiamy, tak jest. I jeszcze Irena Jarocka zaśpiewa dla pani Ewy. Był ktoś.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz przyjaciółka dla przyjaciółki, czyli pani Dorota dla pani Danusi. Danusiu, z okazji 80. rocznicy urodzin życzę ci zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń i dalszych lat pięknego życia. Ciekawe, kiedy się poznały. No, 10 lat temu, ale przyjaźń przetrwała. I o to chodzi, prawdziwa przyjaźń. Pozdrawiamy panie serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
18: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
17: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak?
17: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Została ostatnia reklama.
19: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: nazywa Konstancja Błuchak, witam serdecznie i pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
4: Jak najczęściej.
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Reklama.
20: Jest południe, proszę Państwa, w naszym Radiu Pogoda. Oczywiście trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz wiadomości i prognozę pogody.
21: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski.
22: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
23: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
21: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
0: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
21: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.

0: Pogoda.
1: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem miejscami dość silny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Witam serdecznie, proszę Państwa, w kolejnej godzinie. Słuchajcie, dzisiejsi solenizanci: Marta, Konstancja, Teodor i Zuzanna. Zachęcam Państwa do przesyłania im życzeń, jeśli macie takich przyjaciół albo kogoś w rodzinie. A jeśli ktoś o tym imieniu właśnie nas słucha, to serdecznie pozdrawiamy Państwa i dedykujemy Wam teraz tę piosenkę Jacka Lecha, że Warszawa jest smutna bez Was, bez Ciebie tak naprawdę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Telefon do drogiego Stefana, tak początek tego listu brzmi.
3: Halo?
2: Dzień dobry, panie Stefanie.
3: A dzień dobry.
2: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Panie Stefanie, przyszły życzenia z okazji twoich imienin i przeszłych urodzin.
3: O, dziękuję bardzo.
2: Od niejakiej Urszuli.
3: Dziękuję bardzo.
2: Urszula bliska twemu sercu?
3: Tak. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ją serdecznie.
2: Czekaj, to ci, przeczytam ci, co napisała.
3: Aha.
2: Napisała: drogi Stefanie, w dniu swoich imienin i przeszłych urodzin życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci radość, serce było zawsze pełne miłości i niech życie będzie jak najpiękniejszy prezent, pełne sukcesów i radosnych chwil. I przesłała ci piosenkę Bądź moim natchnieniem, proszę pana.
3: O, cieszy się serce.
2: Wiesz? Ale super. Jesteś dla niej natchnieniem, czy ona dla ciebie bardziej?
3: No, razem dla siebie.
2: Razem. Ile lat już budujecie tę przyszłość waszą?
3: No, przeszło 15 lat.
2: Nie, słuchaj, to my też 15, ja mam z moją żoną. No to możemy sobie piątkę przybić.
3: No fajnie, musimy się kiedyś spotkać.
2: Dobrze. Ucałuj Ulę w takim razie.
3: Tak, dziękuję ślicznie.
2: Niech wam się darzy. Trzymaj się.
3: No pa.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia. Andrzej Zeucha.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz, proszę Państwa, Basia. Znowu ktoś się nagrał. No i bardzo się cieszę. Posłuchajmy.
2: Chciałam prosić o złożenie życzeń mojej koleżance z okazji 81. rocznicy urodzin. Jest to moja bardzo, bardzo bliska koleżanka. Bardzo bym prosiła dla niej życzenia od koleżanki Rysi. Dziękuję ślicznie, do widzenia.
1: No, jak pięknie, koleżanki. 81 lat. Pani Rysia, czyli pani Ryszarda, jakie piękne imiona były kiedyś. No to serdecznie panie pozdrawiamy. Bądźcie zdrowe i za chwilkę, proszę państwa, ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
22: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
23: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
22: Na przykład?
23: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
22: O, ja bym chciała plac zabaw.
23: No to możesz na niego zagłosować.
22: Ja?
23: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
22: A gdzie się głosuje?
23: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
22: Głosujemy!
0: Reklama.
24: Cichnie gwar, wieczór.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mam, proszę Państwa, życzenia dla pani Eweliny Kurzak. Więc dla pani Eweliny z okazji urodzin od rodziców i Krzysztofa życzymy ci dużo zdrowia, niekończącej się energii. Zresztą my też, pani Ewelino, ja osobiście również. A przede wszystkim mniej wrogów, mniej fałszywych ludzi, mniej zazdrośników, plotkarzy i w cudzysłowie życzliwych, którzy zawsze wiedzą najlepiej, co u ciebie słychać. Za to więcej ludzi szczerych, takich jak my na przykład, jak Radio Pogoda. Takich dobrych i takich, którzy cieszą się razem z tobą, zamiast liczyć ci sukcesy. Spełnianie marzenia, rób swoje i nie oglądaj się za siebie. A tym, którym to przeszkadza, życzymy dużo cierpliwości, bo Ewelina dopiero się rozkręca, pani Ewelinko. 100 lat życzymy i mój ulubiony Bee Gees teraz pani zagram. How deep is your love? Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteśmy.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam krótką wiadomość od pana Mateusza. Jeszcze może szybciutko zdążymy przed wiadomościami. Najlepsze życzenia dla przyjaciół, którzy dzisiaj podróżują na urlop.
2: Już mnie zdenerwowali, jak to urlop mają. Już miałem dawno, już zapomniałem.
1: A oni w Bieszczadach są teraz. O Jezu. I zaczynają się te kolory, co? Jak się stanie na wzgórzu, to widać już tę piękną, powolutku, naszą przychodzącą, najpiękniejszą jesień na świecie. No to wędrujcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Bykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.

0: jak sobota to...
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Jest 13:00, w naszym radiu pogoda, trwa koncert życzeń. Za chwilkę wrócimy, oczywiście jeszcze mamy godzinkę przed sobą. Poproszę teraz wiadomości i prognozę pogody.
15: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
17: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
15: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
18: Braliśmy to też
0: pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany, to nie znaczy, że go skreślamy.
15: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.

0: Pogoda.
1: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmury nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed nami, drodzy Państwo, ostatnia godzina dzisiaj. Jeszcze mam kilka dedykacji, kilka życzeń do przekazania. A czego oczywiście nie zdążę dzisiaj, to przecież mamy też jutro. Teraz Baccara może na początek tej godziny. Sorry, I'm a lady.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Zdarza może raz na 100 lat, znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Adriany.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Robert Janowski. Kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Dzwonię, bo mam życzenia dla Tomka albo dla Adriany. Czyli to pani Adriana, rozumiem.
2: Ale jakie życzenia?
1: Życzenia od Danusi. I od Danusi, i od Jarka, i Bartka. Bo mieliście rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: No
2: tak.
1: Właśnie. 21. No to już trochę lat, to już się znacie, co, Adriana z Tomkiem?
2: No oczywiście.
1: 21 lat, to was gonię, ja mam dopiero 15, ale to...
2: Szybko zleci, powiem panu.
1: Wiem, no kurczę, nawet nie wiem, kiedy to 15, wiem. Kochani, rok po roku tworzycie niezwykłą historię, pisze Danusia, Jarek i Bartek. Pełno miłości, radości, niezapomnianych chwil i życzymy wam kolejnych rozdziałów

0: w niebie. A ja was też serdecznie całuję i pozdrów Tomka i jak się Danka. A Danek, Jarek i Bartek to kto to są? Znajomi, przyjaciele?
1: Znajomi.
0: A, no widzisz.
1: Tak.
0: O, dobrze znajomi, zobacz jak ładnie pomyśleli.
1: Tak. Zaskoczyli, naprawdę.
0: Fajnie, ale to dobrze, to jest pozytywne. Widzisz, jak ile światełka się wniosło nagle?
1: No, to na pewno. Radość duża.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, was.
1: Dziękuję
0: z wszystkich.
1: Bardzo.
0: Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Grażyna Świtała jeszcze zaśpiewa Kocha się za nic. Bardzo ładny tytuł.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani o imieniu Margaretka, kim pięknym, przynajmniej tak się podpisała, wysyłając do mnie wiadomość na robert@radiopogoda.pl, przesyła życzenia dla swojej przyjaciółki. Posłuchajcie, Beatko, bądź dobrą energią i światłem każdego dnia. Promyczkiem słońca, który otula nasze serca. A serduszko to jest narysowane jako emotikon. Dużo zdrówka, miłości bliskich, radości z bycia cudowną kobietą. Niech los ci sprzyja każdego dnia. Od Margaretki. I ode mnie w takim razie. No to widzisz, Beatko, już coraz więcej ludzi ci dobrze życzy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
5: Została ostatnia reklama. Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To mam bardzo zabawne życzenia od Wioli dla Jarka. Chyba małżeństwo, chyba tak, na pewno. Kochany Jarku, to już z 9 września to było. 9 września 89 roku. Powiedzieliśmy sobie tak. I od tamtej chwili nasze serca piszą jedną wspólną opowieść. Bardzo się cieszę. I dzisiaj minie dokładnie 37 lat, czyli 444 miesiące, 13514 dni i... Ale to policzyłaś, Wiola? 324336 godzin. Wow. No tak niby dużo, 320 tysięcy godzin. No ale to wychodzi, że 37 lat ma tyle godzin. I te godziny wypełnione wspólnym życiem, miłością, radością i wzruszeniem, a także chwilami trudnymi, które dzięki naszej bliskości razem pokonaliśmy. I przez te wszystkie lata tak wiele się zmieniło. Minęły te dni, miesiące, pory roku, lecz jedno pozostało niezmienne. Moje serce wciąż każdego dnia wybiera Ciebie, kochająca Wiola. I czekam z utęsknieniem, panie Robercie, jak pan to przeczyta mojemu mężowi. I chciałabym poprosić o piosenkę Alicji Majewskiej. Jeszcze się tam żagiel bieli. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Oj, szybciutko, co? Ale dzisiaj poszło. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozmowy. Jutro się już usłyszymy. Od 10 do 14 serdecznie Państwa zapraszam, dziękując za dzisiaj. A jednocześnie zapraszam na nasze świnki sympatyczne po 14. Na 3 dokładnie. Wojtek, Włodzimierz i Krzysztof. To już po 14. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i pozdrawiam. Do jutra. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki, Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.

głowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: oczy zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć głębiej.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Godzina 14. W związku z tym za chwilę będziemy mieli wiadomości, prognozę pogody i będziemy mieli spotkanie z nami, z trzema trudnymi facetami.
12: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
12: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, doby państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
15: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
12: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
16: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
12: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.

0: Pogoda.
1: Słoneczną mamy sobotę. W całym kraju trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość porywisty.

0: Świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Witam Państwa serdecznie, jedna ze Świnek Trzech. Wojciech Pijanowski.
3: Krzysztof Szewczyk, a może tak powiedzieć trochę tak bardziej energetycznie.
2: Witam Państwa serdecznie.
3: Właśnie. Tak?
2: No już.
3: Tak jak
2: Wodek.
4: Włodzimierz Zientarski.
2: O, Wodek się rozumiał.
4: Obudził się.
2: Proszę Państwa, nowa wiadomość będzie dzisiaj.
3: Proszę, ale Wodek to zauważył, no tyle energii.
2: Nie, ja, co się stało? Samochód do warsztatu oddał.
3: Elektrownie nie chciały z Tobą nawiązać.
4: Ale racji.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, będą limeryki, będzie zagadka kryminalna, będzie pewna nowość, ale to no, chyba w drugiej części dopiero. Bo mamy dwie części, wiecie o tym?
4: Znowu?
2: Cały czas.
3: Dwie godzinki.
2: Tak.
3: I troszkę muzyczki będzie.
2: To daj ty troszkę muzyczki.
3: Proszę bardzo. Przebój z roku 72.
2: Dobrze.
4: Ja już byłem.
3: Gdzie?
4: Na świecie.
3: All Green. Ty to już byłeś 50 lat wcześniej.

0: trzy, świnki trzy, świnki trzy, sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, tak się od pewnego czasu bawimy. Bawimy się z Państwem, że wybieramy sobie kogoś, jakąś znaną nam osobę, może osobę medialną, dzwonimy do niej i prosimy, żebyście Państwo odgadli, z kim my rozmawiamy. Przy czym ja z Wojtkiem wiemy, a Włodek nie bardzo. Dzwonimy.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Włodek.
2: Witamy,
1: dzień
2: witam,
1: dobry.
2: Witam.
1: Powiedz mi, ty chyba dużo podróżujesz.
2: Ja podróżuję, ja jestem życiową wiercipiętą. W związku z tym nie usiedzę na jednym miejscu i to mnie trzyma w pionie. Kocham podróże od dziecka.
1: Ale podróżujesz prywatnie czy na koncerty?
2: Nie, oczywiście na koncerty, koncerty. Ale prywatnie też się zdarza, oczywiście, ale na ogół są to trasy koncertowe, wyjazdy, różne. Czasami są dłuższe, czasami krótsze, ale bardzo ich jest dużo i bardzo się z tego cieszę, że mam tak czas zajęty.
3: W jakim wieku doszłaś do wniosku, że będziesz śpiewała?
2: Ja z muzyką jestem związana od kiedy pamiętam, to znaczy mój pierwszy instrument to był ośmiobasowy akordeon.
3: O, to tak jak Krzysiek.
2: Tak.
1: Ale wspólny mieliście jakiś, miałaś Weltmeistra?
2: Słuchaj, więc to był prezent, dostałam prezent od moich rodziców na urodziny i od tego czasu zaczęłam grać. Najpierw na akordeonie, potem na fortepianie, potem zaczęłam, jak grałam, to zaczęłam śpiewać.
3: No to już wiemy, my z Krzysztofem od początku, jeszcze przed telefonem wiedzieliśmy, kto to będzie.
1: Ale nasi słuchacze już też wiedzą.
3: No to
1: niektórzy,
3: dobrze.
1: Niektórzy.
3: Dobrze, a my powiemy kiedy? Później.
1: Tak
3: nie
1: jest.
3: Teraz, później. Mhm. No, to teraz jakaś piosenka chyba.
1: No, proszę bardzo, Urszula Sipińska zaśpiewa.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, żebyście wiedzieli, jaki ja dzisiaj jestem ślamazarny. Ja wiem, troszeczkę jakoś tak się zbieram, jak mogę, ale wiecie co, oni powiedzieli, że jestem malapetą.
2: No tak, no ale tak. Dzisiaj rano byłeś energetyczny, no, a teraz nagle jesteś ślamazarny. Co
1: no bo
2: ci
1: jak
2: się
1: ja
2: dzieje?
1: Usłyszałem słowo malapeta, to
2: piękne
1: nie wiem, dlaczego do mnie tak mówicie. Wszedłem sobie, proszę pana, na słownika i znalazłem. Malapeta, uwaga, czytam.
2: Ofiara taka.
1: Osoba ślimazarna.
2: Tak.
1: Niezdarna, proszę pana, albo mało rozgarnięta.
2: To nie o tobie w takim razie.
1: No dziękuję.
2: Ale przeczytaj dalej, bo tam jest jeszcze nazwisko.
1: No przypomniałem, że Włodzimierz Świętarski, no. Ja się nie wstydzę.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Świętarski w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
6: Lalka Bolesława Prusa.
5: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
4: Autopromocja.

0: Świnki 3, świnki 3, świnki 3.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Zastanawiałem się, czy my dobrze robimy, że my tak mieszamy, że raz, później jest oko, raz wcześniej jest oko, raz jest... Tu są limeryki, tam są limeryki.
3: Oczywiście schemat, to Wojtuś kogo obchodzi, powiedz.
2: A no właśnie, ty masz rację, oczywiście. No to limeryki w takim razie.
3: Proszę bardzo. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali. Choć miał dłuto i hebel, wolał rzeźbić sobie mebel. Więc klienci się gniewali. I to przysłała nam pani Marta z Gdańska.
2: Łodek?
4: A ja mam od pani Elżbiety z Poznania. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali. Z desek kleił żyrafy, stoły, szafy i grafy. Lecz bali omijał z dali.
2: Mój teraz, proszę bardzo, od pani Wandy z Gdańska. Pewien stolarz z wyspy Bali nie lubił wytwarzać bali. Klął, na czym świat stoi na temat swojej doli. Tak klął, że wszyscy go się bali. No i Krzysiu, to teraz nagroda.
3: No, piosenka oczywiście, ale tak się zastanawiam, która to może być.
2: To ty się zastanawiaj, a ja podam kolejne dwie linijki. Nowy limeryk, proszę państwa. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził pół nagi. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził pół nagi.
3: No, to ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja.
2: Świnki3@radiopogoda.pl. Prosimy nasyłać tam swoje limeryki.
3: Panowie, co wy byście zrobili dla miłości?
2: A o czym ty nagle?
4: No, dobrze mówisz.
3: Słyszysz moje pytanie?
4: Dobrze mówisz.
2: Ale miałeś dać nagrodę, zaczynasz o miłości.
4: No dobrze mówi, no bardzo słusznie.
3: Co byś zrobił dla miłości?
4: Dla miłości zrobiłbym wszystko.
3: No tutaj w tej piosence w ten sesji śpiewają, że dla miłości wokalista, on zaczął się wspinać po ścianie.
4: I?
3: No i spadł z sufitu.

0: oraz gry, oraz gry to my.
1: Panowie, ciekaw jestem, co byście zrobili w takiej sytuacji. Przyjechał na stację pociąg. Siedzą tam już pasażerowie. Wsiadła pewna pani, miła, sympatyczna. Wchodzi do przedziału, patrzy, na jej miejscu siedzi facet. No więc pyta go, czy on jest pewien, że siedzi na swoim miejscu, bo ona ma właśnie bilet na to miejsce. On zerwał się, zaczął krzyczeć na nią, wymyślać w ogóle, no strasznie się zachował. Kobieta wyszła z przedziału, stanęła sobie na korytarzu i, to ja powiem, bo wy może nie wiecie, pociąg ruszył i ona weszła wtedy po pewnym czasie do przedziału ponownie i powiedziała: proszę pana, pan wsiadł i jedzie nie swoim pociągiem. Tak się zemściła na nim.
2: Ja kiedyś takie dowcipy robiłem głupie. Jak jeździłem z kolegami, to pociąg ruszał na przykład do Krakowa. Trochę minut minęło, pytałem chłopaków, no, o której jesteśmy w Gdańsku? I popłoch był. Głupie, nie?
1: No dosyć. Ale ludzie wysiadali?
2: Nie, nie mogli, bo pociąg jechał.
3: Ale Wojtka wyrzucili.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radzie.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Debola śpire!
3: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
12: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Została ostatnia reklama.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Są Świnki 3, musi być i Inspektor Oko. Proszę Państwa, będzie za chwilę. Co?
2: Koks.
1: Koks będzie, koks będzie.
3: Inspektor Oko na tropie.
4: Gdy Inspektor Oko przybył na miejsce przypuszczalnego morderstwa, powitał go Koks, który bardzo ucieszył się na widok swojego szefa.
5: Dobrze, że pan już jest, szefie. Zdążyłem już obejrzeć miejsce, w którym leży nieżywek. Leży na dywanie, głowa rozbita, a naokoło bardzo dużo mnóstwo drobniutkiego szkiełka, jak po wypadku auto. Dobrze, że nie byłem na bosaka, bo bym sobie podeszwy poharatał.
1: A ten nieżywek, jak mówisz, no, jak się nazywa?
5: Pieczy chlebek. Dziwnie, prawda?
1: Jest piekarzem, to raczej nie dziwnie, no ale to raczej tradycyjnie.
5: Był znanym jubilerem, bardzo, ale to bardzo bogaty.
1: Co jeszcze zauważyłeś?
5: No, zamknięte okna do gabinetu, koniak Hennessy Richard.
1: No, to ten pieczy chlebek był naprawdę super bogaty.
5: Ano był. Jak przyjechałem, to było tu dwóch panów. Zatrzymałem ich na wszelki przypadek. Zamknąłem w kuchni.
4: Inspektor Oko zajrzał do gabinetu. Denant leżał na brzuchu na perskim dywanie. Na dywanie rzeczywiście leżało mnóstwo drobinek szkła. Oko postanowił przesłuchać zatrzymanych przez Koksa panów. Gdy pierwszy z nich, niejaki Walduś, wszedł do biblioteki, Oko wskazał mu fotel.
1: Napije się pan koniaku?
6: Ja nie piję.
1: A co pan robi?
6: Jestem ogrodnikiem i zajmuję się ogrodem pana pieczy chlebka.
1: A czy zauważył pan dzisiaj coś niezwykłego może?
6: Gdy przychodziłem obok okna w gabinecie, zauważyłem, że pan pieczy chlebek leży na dywanie. Ale on uprawiał jogę, proszę pana, więc czasami tak leżał.
1: I nie wchodził pan do gabinetu?
6: Nie, poszedłem strzec trawę.
4: Gdy do gabinetu wszedł drugi zatrzymany, od razu się przedstawił.
5: Nazywam się Adam Dusigrosz i byłem doradcą finansowym pana pieczy chlebka.
1: Witam pana. Co ma mi pan do powiedzenia?
5: W zasadzie to nic. Jak otworzyłem drzwi do gabinetu i zobaczyłem go leżącego z rozbitą głową, to nawet nie wchodziłem do gabinetu, tylko od razu zatelefonowałem pod 112. A oni później już do was.
4: Oko podziękował i poprosił Koksa, aby zaprosił obu panów do kuchni i przyniósł mu ich buty. Obejrzał przyniesione dwie pary i jedną z nich podał Koksowi.
1: Pamiętasz, czyje to buty?
5: Tak, szefie. Tego od pieniędzy. Bardzo ładne buty.
1: No to go aresztuj.
4: Kogo i dlaczego miał zaaresztować Koks?
3: Inspektor Oko na tropie.

0: reklama.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Proszę Państwa, cały czas się zbliżamy. Zbliżamy do godziny 15. Już ona wkrótce wybije, czyli będą wiadomości, będzie pogoda, a potem będziemy my, świnki trzy, w Radiu Pogoda.
9: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategię Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
10: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert Travelist.pl.
11: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
10: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
9: A obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.

0: Pogoda.
1: Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni, a więc temperatura przyjemna. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24 stopni. Sporo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur na północy i tam po południu może jeszcze padać deszcz.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Panowie, co jeszcze przed nami? Już drugą godzinę zaczynamy.
2: Przed nami to jeszcze godzina roboty.
1: No.
2: Ale miłej.
3: Ja będę miał dzisiaj dla was poradnik.
1: Oj, dobrze. Będą kawały.
2: A co ty chciałbyś nam poradzić?
3: Jak się nie zestarzeć i być ciągle takim pięknym i młodym, jak ty. Jak wy jesteście.
1: Jak ty. Dobrze. I jeszcze co będzie? Jeszcze będzie telefon?
2: Piosenki.
1: Nowość będzie.
2: Tak.
1: Nowość będzie. Także proszę państwa, nie odchodźcie od radio, odbiorników, od telefonów, od tego, na czym nas słuchacie, bo zaczynamy drugą godzinę Świnek Trzech.
3: I dowcipy będą?
2: Będą. No. 65 rok, Wayne Fontana, brytyjski piosenkarz. Śpiewał o tym, że celem mężczyzny jest kochać kobietę, a celem kobiety jest kochać mężczyznę. No to zacznijmy.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi.

0: dwie świnki, trzy świnki, trzy świnki, trzy sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, teraz będzie w miarę wesoło, ponieważ...
2: Dobrze powiedziałeś, w miarę, ta. Miarkę, wiesz.
1: No dobrze, a to ja to w takim razie na temat miarki coś powiem. Sytuacja była taka, bo będziemy opowiadać nie dowcipy, bo dzisiaj się mówi dowcipy, ale kiedyś w dawnych latach mówiło się kawały. Sytuacja dzieje się na rynku. Mały Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoik i prosi o nalanie tam śmietany. Pani nalała mu śmietany, no i mówi do niego, płacisz 5 zł. A on na to, mamusia położyła pieniążki na dnie słoika.
3: Ale Jasio, ty słuchaj, bo znamy tego samego Jasia. Bo ja, słuchaj, ten Jasio, on do szkoły chodzi, proszę ciebie. I na lekcji rysunku pani od rysunku pyta, co rysujesz, Jasiu? Kozę na trawie. A gdzie jest trawa, pyta pani? Koza ją zjadła. Ale kozy też tu przecież nie ma. A co miała tu robić, kiedy już zjadła trawę i jej nie ma?
1: Się zastanawiałem, myślałem i wiesz co, Wodek? To nie był ten Jaś.
2: Ale mój Jaś jest rekordzista świata.
3: No,
2: na pewno. No jak? Czy możesz mi, Jasiu, powiedzieć o czymś ważnym, co nie istniało 100 lat temu? Ja...
1: Wodek by też mógł to powiedzieć, prawda?
3: Już chciałem to powiedzieć przed tym, ale wyszedłbym na ordynusa.
1: Ale jeszcze się nie żegnamy. Nie mówię żegnaj, to tylko tytuł piosenki. To zresztą...

0: Świnki 3
1: w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, są różne mądre księgi i są mniej mądre księgi, ale są praktyczne księgi też.
3: I są mądrości, które nam przedstawiasz.
2: Tak, oczywiście.
3: Ty.

0: Otóż, uwaga, proszę państwa. Po pierwsze, wymyślili mędrcy od niestarzenia się. Po pierwsze, jedz kiwi ze skórką. Bardzo bym chciała zjeść, ale no jak trzeba dalej. Chodź tyłem przez 1 minutę dziennie. Wstawaj, uwaga, i to jest ciekawe, bez używania rąk z krzesła. A, zróbcie sobie taką próbę. Wstawajcie bez używania rąk. Rozgnić czosnek przed gotowaniem. Praktyczne rozgnijcie za problem, no. Ale to jest próba, słuchajcie, niesamowita. Zakładaj skarpetki
1: przez
0: na stojąco.
1: Przez głowę na dodatek.
0: Stoisz i zakładasz skarpetki, nie na siedząco. Ha? Widzisz, no.
1: I powiedz mi, Włodzie, tak z ręką na sercu. No. Ilu z tych punktów wykonałeś ty?
0: Ja powiem szczerze.
2: Chyba ten ze skarpetkami. Zanim ludzie, mężczyźni, nie wiedzieli, jak zakładać spodnie, to wieszali je na klamce i wskakiwali w nie.
1: To jest dopiero ćwiczenie.
0: No. Proszę pana, a jednego już nie robię ćwiczenia.
2: Jakiego?
0: I dlatego się starzeję.
2: A ja już wiem, którego.
0: No. Popiszą do mnie tak, jeżeli chcesz się nie starzeć, to nie zawiązuj włosów zbyt ciasno.
1: No i ty nie masz czego zawiązywać.
0: No właśnie, zawiązałem ostatnio i reszta wyszła.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
18: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
19: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
17: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
3: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
17: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
11: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
21: Koncert?
20: Lepiej, festiwal.
21: A kto gra?
20: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
21: Okej, na taki festiwal to ja idę.
20: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
22: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
23: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
24: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Została ostatnia reklama.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: jest sport, muzyka oraz gry to my.
1: To czas, proszę Państwa, dowiedzieć się, z kim rozmawialiśmy.
2: Ja jestem wybitną wokalistką jazzową, niezwykle atrakcyjną, mądrą, bystrą, inteligentną i do tego bardzo skromną. Urszula Dudziak.
3: Urszulo, nasza droga, powiedz nam, kim byś chciała być, gdybyś nie była tą, kim jesteś?
2: Jest to tak naprawdę, to sobie nie wyobrażam, że mogłabym robić coś innego, być kimś innym. Jestem bardzo szczęśliwa, że robię to, co robię. Robię to z pasją i to się podoba. Mam dużo koncertów, mam dużo projektów. Ale tak sobie kiedyś właśnie już miałam takie pytanie. I tak, ja ponieważ kocham zwierzęta i mam zwierzęta, mam psy, koty bardzo kocham ptaki, które śpiewają mi, jak jestem na Podlasiu codziennie rano. Także chyba weterynarze.
3: Ulu, bardzo Ci dziękujemy. A w kolejnych odcinkach będziemy pytać inne osoby, znane osoby, kim by chciały być, gdyby nie były tymi osobami, którymi są.
1: Tak skomplikowanego pytania dawno nie słyszałem.
3: A jest to proste. Zobacz, Wodek to od razu powtórzy.
4: Bo ja myślę, o co jemu chodzi.
5: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: oraz gry to my.
1: Poinformuję Państwa o sprawach zakulisowych. Otóż jak szliśmy po korytarzu do studia tutaj, to Krzysiek napomknął, że jest taka strona internetowa, która podaje, nie wiem co, o pradziadkach czy jakichś tam, nie wiem, prehistorycznych moich przodków.
2: Odnajduje twoją rodzinę.
1: Aha, okej.
2: No i ja to się dałem na to, że tak powiem, zapłaciłem, ale okazało się, że jakoś tak bliższej rodziny w okolicy nie ma. No to zaczęli mnie prosić, żeby znów tam wziąć udział w tym i tak dalej, ale chyba się troszkę wycofałem, bo oni wiesz, na podstawie genów tam szukają i pokazują, w różnych krajach na całym świecie, ale to jakaś tam dziesiąta.
1: Wynika, że oszukują.
2: Woda po kisielu. Tak, a ja uważam, że aby poznać się z najbliższą rodziną, wystarczy się wzbogacić.
1: To już wtedy tak.
2: No, ja sam się zgłoszę.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radzie.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
3: To ja go wymyśliłem.
2: Nie.
3: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
2: A w tym roku?
3: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
2: Każdy może głosować?
3: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
2: No to super, głosujmy.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.

oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mógł. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten.

0: usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
3: Proszę państwa, jak ja tego momentu nie lubię. Lubię się witać, ale i cholery nie lubię się żegnać.
4: A umiesz wychodzić po angielsku?
3: Po angielsku zawsze wychodzę, proszę pana, bo nawet nie wiem, że wyszedłem.
4: To tyłem według twoich porad się robi, wiesz, to najlepiej.
3: Tak, i poproszę
4: proszę państwa, czas na podanie państwu rozwiązania zagadki kryminalnej. No, oczywiście chodzi o duszy grosza, jego buty, bo inspektor Oko obejrzał sobie buty i były tam w podeszwach wbite kawałki szkła, a mówił, że nie wchodził.
5: No proszę.
4: Dobrze. Tak. I teraz jeszcze przypomnę państwu limeryka, pierwsze dwie linijki. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. To jest nasz mail. Proszę pisać, jeszcze trzy linijki. Dwie następne mają się ze sobą rymować, a pierwsza z pierwszą albo z drugą.
3: Jezu, jakie to skomplikowane, panie Wojtku.
5: No to zależy dla kogo.
4: Już rok to robimy, wiesz?
5: No. To, panowie, już czas kończyć.
4: No tak.
5: To Nat King Cole zaśpiewa na koniec.
3: Kto?
5: Nat King Cole.
3: A, fajny facet.
5: On zaśpiewa tak, że dotknąłem twoje ręki.
3: Nareszcie.
5: Pocałowałem cię w usta. I nastąpiła fascynacja, która przeminęła, przeobraziła się, albo przemieniła się w miłość. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: Słuchowisko, proszę państwa, kończymy dzisiaj, no.
2: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. It was

0: 5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
13: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
11: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
14: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
11: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Sobota słoneczna, tylko na północy kraju trochę więcej chmur i tam jeszcze dziś może pokropić deszcz. Przeważnie dziś od 18 do 22 stopni. Cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko nad morzem dość silny i porywisty.

0: promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej.
9: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
10: Kumulacja, rewelacja.
9: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Została ostatnia reklama.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Została ostatnia reklama.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Reklama. Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
19: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
20: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
21: Rozpaliła pani ogień. Wow.
22: A czy pierwszy raz udało się?
18: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
1: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
18: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy. A przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: Reklama.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką sili maryny,
12: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
12: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
14: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
13: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
15: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
13: Prace serwisowe potrwają cały weekend. Problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
16: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
13: Polacy Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
0: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
13: Jutro już nie tak słonecznie w całym kraju. Słońce będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie, ale w pozostałej części kraju chmury i przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach jednak temperatury się utrzymają od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.

0: oka zachodzące za mój zimowy stół.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
5: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
4: Na przykład?
5: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
4: O, ja bym chciała plac zabaw.
5: No to możesz na niego zagłosować.
4: Ja?
5: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
4: A gdzie się głosuje?
5: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
4: Głosujemy!
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama. Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
9: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
8: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powód nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo, 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
10: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
8: Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarz obwą zaś popieś się łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: tylko jak wrzesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O. Tamara Arciuch, pozdrawiam, Radio Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
10: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
9: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
11: Nawet 6.
9: Nawet więcej. Właśnie.
11: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
9: To ja gratuluję pani.
11: Bardzo
9: ale
11: dziękuję.
9: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
11: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu na początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa, natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy no i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje, za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
12: No tak, czyli, bo budynek z zewnątrz tak, bardzo piękny, okazały, piękny, pięknie oświetlony zawsze na każde święta, prawda? Ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
11: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i to o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
12: Nie do poznania. Tak. To jaki macie Państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
11: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, no to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych, czyli my nie mamy w zasadzie ani oczywiście tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle uruchomić. Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą. Jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak Żyrafy z tyłu.
12: Trening czyni mistrza, nie?
11: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że no nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Już wentylacja jest też mocno kłopotliwa, więc to naprawdę wszystko.
10: Co jest grane w Trójmieście?
12: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
11: No tak.
12: tak, XXI wiek, tak. Już by się chciało, prawda? Żeby,
11: tak, bardzo.
12: Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
11: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no, musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
12: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
11: Tak, to znaczy robimy to cały czas. Właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową. Właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy. Czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
12: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod Wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
14: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
15: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
13: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
16: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
13: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
10: Tydzień w Trójmieście.
13: W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
17: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
13: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał Sąd Rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
18: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
13: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokok, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
12: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
12: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
10: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
12: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały, ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
11: to w dzieciach? To jest ta podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej,

0: jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców, to są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o temacie mocno wojennym, czyli o temacie kryzysu, temacie rozstania, temacie przejścia, podróży, ucieczki, zagrożeniu, więc naprawdę jak na teatr i na w ogóle takich bardzo młodych ludzi, szczególnie w kontekście, w którym jesteśmy politycznym mocno, no jest to duże wyzwanie i mocno się z tym zmagaliśmy z dwóch poziomów. Oczywiście jakby sprzedaży, dostępności i tłumaczenia, dlaczego na ten spektakl przyjść dzisiaj, kiedy jesteśmy dosyć mocno też już obciążeni tematem wszyscy, dlaczego przyprowadzić młodzież. Natomiast też bardzo wykonaliśmy jakąś gigantyczną pracę, przygotowując się sami na różnych poziomach. I aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którą jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no, ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
1: nie unikacie
0: świecie,
1: trudnych tematów
0: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spojrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
1: Bardzo ciekawe wyzwania. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
0: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko tylko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że to jest ten moment, tak.
1: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
0: Myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny, natomiast bardzo często jest tak, że pojawiają się te dzieci, to są właśnie nasi widzowie, jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie

0: szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany, wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować. I myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, a nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli taki dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakl bardzo mocno oparty też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, że no, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie jakby nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowy, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład.
1: Tak.
0: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami, to myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu, no.
1: Ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
0: Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
2: Audycja poradnicza.
1: Pani Celina Zboromirska-Wieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
0: Tapczanie, tak. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje, na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie, będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich, nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy, tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości. I to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik. I to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, jest we wrześniu jest Przypływ, dla przedszkolaków Gdybym był dorosły, a na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę, natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny i to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany. Nawet zobaczyć, czy nawet nie więcej. Chyba już poprzednie 10 nawet podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. A teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
1: Świetnie.
0: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już 5. rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
1: Fajnie.
0: I powstają takie 3 szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu, czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to też trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Unikalny otwierany dach, chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, 1 000 000 antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
4: Zgadza się, bardzo mi miło.
1: Edyta Stańczyk z tej strony.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
4: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
1: skojarzenia, no tak.
4: Natomiast trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
1: Dokładnie.
4: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
1: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
4: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
1: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu, czy to był przypadek?
4: To znaczy, ja pracowałam przy dziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
4: Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, gdzie gdańszczanie są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy właśnie mieli różne trudności.
1: Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
4: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
4: No tak, oczywiście, nie mogliśmy sobie podmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. To jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego, czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, bardzo różnie.
4: Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
4: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
4: Niesamowity.
1: Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
4: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także no, jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
4: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
4: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak. Zapach był tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
4: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
4: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
4: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
4: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć. Piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
2: Audycja rozrywkowa.
5: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
6: Dzień dobry, dodzwoniłam się.
5: Udało się, tak? Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach, bo
6: zobaczymy.
5: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy.
6: Okej.
5: Ale trzeba to wziąć na klatę, po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
6: Postaram się.
5: Jak będzie 5-5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
6: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
5: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim historią,
6: tak,
5: czy po prostu łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
6: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
5: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki.
6: Różnie to bywa.
5: No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
6: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że chodzisz i nagle się okazuje, że tego budynku po prostu tutaj nie było.
5: Tak, to też prawda.
6: Tak,
5: no dobrze. To my tu gadu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga.
6: O Boże, dobrze.
5: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
6: Druga odpowiedź.
5: Tak, Szachman. Druga odpowiedź. Tak? Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie super. Drugie. Super. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
6: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
5: No oczywiście.
6: Bardzo smaczny.
5: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. W ogóle lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się, bez bicia.
6: Najlepszy.
5: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika. Jak sobie pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
6: Porozumienia sierpniowe, tego jestem
5: no tak,
6: pewna.
5: Tak, zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
6: Dokładnie, tak.
5: Tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte.
6: Pamiętamy.
5: Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333, 1410 czy 1525?
6: No jak Grunwald, to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
5: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
6: ale
5: odpowiedź, tak?
6: Ale
5: dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
6: I tego nie wiedziałam.
5: No to można się...
6: Właśnie, to dlatego.
5: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
6: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
5: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
6: Dobra.
5: Oczywiście.
6: Super.
5: Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
6: Cudownie.
5: No znakomicie.
6: Dziękuję.
5: Że będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
6: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
5: Nie byłam. Więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
6: Dziękuję pięknie.
5: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
6: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
5: Nie będziemy reklamować. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam w takim razie.
6: Dziękuję. Nic niedobrego. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. A ja zapraszam państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
1: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
1: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
7: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szykujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
1: Jakie one są?
7: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem do tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
1: To jeśli chodzi o oferty.
7: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy. Edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. Wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia, współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie. A tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
1: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje.
7: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów i myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
1: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
7: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
1: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
7: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne, staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
1: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie państwo problem największy?
7: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna. Możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
1: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
7: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
1: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy Trójmiejscy z państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może no, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
7: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Stworzyliśmy serię wykładów takich nauczających o Siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej. Próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym, więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada, coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
7: Mi również, dziękuję bardzo.
1: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym studiu.
7: Jak najbardziej.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Jakie skojarzenia macie Państwo, słysząc hasło dynia? Mi na myśl przychodzi znany cytat „Szlachetne zdrowie”. I między innymi o tym dyniowym zdrowiu porozmawiamy sobie dzisiaj. Razem z moimi gośćmi opowiemy o tym, dlaczego dynia jest taka zdrowa i co możemy z niej zrobić.
6: Audycja poradnicza.
8: Lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
7: Poza tym odwiedzimy trójmiejskie szkoły, by udowodnić, że 5 minut spokoju bardzo dobrze działa na nasze dzieci.
9: 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, tak jak wspomniałaś też, lękowe.
7: Przyjrzymy się programowi Joga w Szkole, ale zadbamy również o Państwa rozwój duchowy, w co jest grane nie zabraknie ciekawych rozmów dotyczących kultury i sztuki. Edyta Stańczyk, Zasłuchajmy się w Gdańsku. Zapraszam.
6: Audycja poradnicza.
7: Edyta Stańczyk z tej strony. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, w miejsce, które leży zaledwie kilka kilometrów od Gdańska, a które czaruje słonecznikami, dyniami, a w sezonie lawendą i kukurydzą.
10: Widzę, że Pani wybiera te dynki. Gatunek, który Pani specjalnie odpowiada?
11: Po prostu pasują mi do mieszkania białe. Ja co roku tutaj przyjeżdżam i kupuję po prostu te małe, białe, ozdobne dynie, albo jeszcze pomarańczowe. Tylko mi zależy głównie na tych mniejszych dynkach.
10: Kwestie estetyczne, czyli służą jako dekoracja.
11: Tak.
10: A czy coś Pani z dyni robi? Myślę, nie wiem, ciasto?
11: Nie, mi głównie służą po prostu do ozdabiania pomieszczeń.
10: Śliczne są te białe, prawda?
11: Te dynie tutaj robią swoje i po prostu przyciągają ludzi z całego Trójmiasta i nie tylko.
10: Po łacie ziemi tutaj są i dynie, i słoneczniki, tak? Ale jeszcze chyba lawenda w sezonie.
11: Tak, i słoneczniki, i właśnie lawenda, miód, różnego rodzaju, czy właśnie wypieki z dyni.
12: Paulina Łys.
7: Dynia Panią inspiruje, tak, lubi Pani robić różne rzeczy, tak, z dyni.
12: Tak. W naszym domu to pankejki dyniowe. Bo mam dzieciaki, to dzieciaki lubią na słodko, więc tak jemy sobie. Ale też lubię zapiekaną dynię, taką normalnie ze skórką, z piekarnika, po prostu z przyprawami, jak bataty smakuje.
10: Co popularne jest oczywiście zupa dyniowa, nie?
12: Oczywiście. Też robi ją mamusia. No u nas, tak jak Pani widziała, mąż jest od wszystkiego. Jeden brat piecze ciasta, drugi brat z żoną uprawiają dynię, plus robią te wszystkie przetwory dyniowe. No i logistyka.
7: Dynie wszelakie, od malutkich po naprawdę olbrzymie rozmiary, od takich typowo, powiedziałabym, nadających się tylko do wystroju wnętrz, po takie, z których można sporo zrobić. Właśnie, jaka jest dynia? Czy my ją w całości jesteśmy w stanie obrobić, jeśli chcemy z niej coś, łącznie ze skórką? Czy tylko środek, tak, się nadaje?
12: Nie, jak najbardziej, już jest teraz wiele odmian, które możemy jeść ze skórą. Jeszcze Panią zaskoczę pewnie, bo powiem, że jest taka dynia, nazywa się dynia bezłupinowa, która ma w środku pestki, które nie mają tej łupiny. Nie trzeba jej skubać, to jest taka dynia styryjska. Właśnie chodzi o to, że pochodzi z tego regionu, z Austrii, ze Styrii, z której się robi ten olej dyniowy. Więc tutaj zjadamy, nie dość, że można zjeść skórkę, można zjeść peskę, to można też zjeść miąższ.
7: Jakie walory ma ta dynia właśnie? Dlaczego ona jest taka zdrowa? Dlaczego ludzie chcą kupić, nie wiem, syrop z dyni, tak? Jakieś tam właśnie inne dodatki.
12: Syrop z dyni to myślę sobie, że bardziej już poczują, ludzie chcą poczuć ten taki vibe jesienny. Zresztą zrobiło się to modne, więc w tą stronę idą. A jeżeli chodzi o samą dynię, to... Bo dynia jest owocem. Takim, który się zbiera teraz na schyłek lata, początek jesieni i można ją przechowywać kilka miesięcy. I tak kiedyś nasi poprzednicy właśnie się żywili, że mogli sobie ją spożywać, kiedy nie było nic do jedzenia, na przykład do maja. I co mogę powiedzieć? Myślę, że też dynia inspiruje ludzi, że nie wiedzą, że mogą zrobić z niej coś więcej niż zupę. I trochę bardziej ich tak edukujemy. Ale na przykład cieszę się, że nasi goście, na przykład wczoraj mieliśmy taką trzyosobową ekipę, która przyszła, wycięła sobie u nas dynię, założyli sobie je na głowę i też robili sobie zdjęcia i to nie musiało być blisko Halloween. Po prostu jako forma zabawy, nie?
7: Jako dekoracja sprawia się rewelacyjnie.
12: Tak, ponieważ... No, na przykład dłużej postoi niż jakiekolwiek kwiaty. Nie lubi przymrozku, więc tu trzeba pamiętać, jeżeli na przykład stoi na zewnątrz przed domem, żeby ją po prostu schować, jeżeli będą te noce z przymrozkami. Później można ją wystawić oczywiście z powrotem, ale mrozek jest dla niej wrogiem.
7: Jakie walory, jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, ma dynia? Bo wiem, że mnóstwo witamin.
12: Ma mnóstwo witamin. Poza tym, nie wiem, czy też pani wie, jeżeli będziemy spożywać surowe pestki dyni, one zawierają kukurbitacynę, czyli nas naturalnie odrobaczają. Ale tylko surowa dynia, surowa pestka. By ta prażona pestka, to tak nie działa. Jest oczywiście zdrowa dla naszych włosów, dla naszych paznokci, ale jakby nie ma tego zastosowania na odrobaczanie.
7: To jakie my jeszcze przetwory z tej dyni możemy robić?
12: Ketchup dyniowy. Możemy robić dżemy dyniowe. Możemy robić właśnie syrop dyniowy. Niektórzy robią sobie tą dynię taką w occie. Też jak najbardziej. Można zrobić sobie pire i zamknąć je sobie w słoiku i wykorzystać do zupy, do ciasta, kiedy tylko się chce.
7: Jak pani sobie tak codziennie wychodzi, jest piękna pogoda, świeci słońce, przed nami cudowne pole słoneczników oświetlone tym słońcem, z drugiej strony kukurydza. Co pani sobie myśli? Dumna jest pani z tego, co już udało się osiągnąć? Przechodzą jakieś nowe plany, inspiracje do głowy?
12: Niestety tak myślałam, że się zamkniemy, że zrobimy sobie coś i to już będzie koniec. Nie, ciągle myślimy, ciągle wymyślamy coś nowego, bo no, chcemy się rozwijać oczywiście, nie? Poza tym w tygodniu nie ma tyle ludzi, co dziś, bo w tygodniu jesteśmy zamknięci. I wtedy przyjeżdżają fotografowie ze swoimi klientami, mają ten teren po prostu dla siebie i robią sobie zdjęcia w spokoju. Tudzież wycieczki szkolne, bo też obsługujemy w tygodniu grupy szkolne, które sobie przyjeżdżają na takie warsztaty dyniowe. Trochę słuchają o tych dyniach, trochę malują dynie, biegają właśnie po parku.
6: Audycja poradnicza.
4: Ciekawe Trójmiasto.
7: Właściwie wjechałam w jakieś duże osiedle nowe, które się buduje dookoła, a tutaj w środku tego osiedla pola, pełne dyni, pełne słoneczników. Jak pani odkryła to miejsce i co panią zainspirowało do tego, żeby takie miejsce stworzyć?
12: Tego kiedyś nie było, tych bloków nie było.
7: To były pola najpierw.
12: Były pola, zresztą mojego taty. Ja jestem urodzona w gospodarstwie, więc jakby zawsze u nas były warzywa, owoce, zawsze się tym zajmowaliśmy, więc miałam możliwość testowania. Należałam kiedyś do takiego forum ogrodniczego, gdzie była wymiana nasion. Od tego się zaczęło, że wymieniłam się z jakimś użytkownikiem, który chyba był z zagranicy i miał dostęp do w ogóle innych jakby odmian dyni, które były dostępne u nas. I wtedy był internet, wtedy były już nasiona sprowadzane głównie ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii i można było testować. Więc testowaliśmy, które się u nas jakby przyjmą, które się nie przyjmą, które są ładne, które są dobre, które są atrakcyjne. I tak to poszło.
7: Cała gama, różne kształty,
12: tak,
7: różne wielkości.
12: Nie byliśmy tutaj. Kiedyś nie byliśmy tutaj, bo zaczęło się też od tego, że my uprawialiśmy sobie te dynie, ale gdzieś trzeba było je sprzedawać. Więc zaczynaliśmy od takich dożynek, bazarów natury, targów śniadaniowych, targów na kolibkach, dokładnie. Później stanęliśmy przy głównym trakcie Świętego Wojciecha, przy ulicy, na takim placu i sprzedawaliśmy tam nasze dynie. Ale później przychodzili do nas goście i mówią tak, o Jezu, a ciekawe jak smakują takie mafinki z takiej dyni, nie możecie mieć ich tutaj ze sobą? Albo, o kurczę, zimno jest, jakieś ognisko by się przydało. Dobra. Później przychodziła jakaś grupa przedszkolaków, czy możemy tutaj u was zjeść sobie jakieś, nie wiem, jakieś drugie śniadanko? No i okej, tak później myślimy sobie, dobra, jesteśmy przy głównej drodze, zero klimatu, zero wszystkiego. No i tata mówi, dobra, mamy taki kawałek pola, tylko ciekawe, czy ktoś tutaj przyjedzie, bo tu naprawdę były wtedy pola. No i tak z roku na rok, no a deweloperzy kupowali dookoła. Więc teraz tak ludzie przychodzą do nas i mówią, jak to jest możliwe, że tu wszędzie bloki i tak dalej. No nie mam na to wpływu niestety, więc działamy tak jak możemy.
10: Ale myślę sobie, że ci, którzy się tu wprowadzili, to mają cudowny widok za oknem, po prostu.
12: Mam nadzieję, że tak myślą właśnie.
10: Czyli tak naprawdę to też trochę sami ludzie was zainspirowali.
12: Przede wszystkim.
5: Kolejne.
12: Dokładnie. Jak tutaj najpierw byliśmy, to też nasi goście mówią, że przyjeżdżają do nas od 7 lat, bo w tym miejscu chyba jesteśmy 7. rok. I też mówią, że pamiętają, jak sprzedawaliśmy babeczki ze stolika takiego drewnianego, że tak powiem. No bo tak było, no. Tak się zaczynało.
10: Stoją w tych słonecznikach i robią sobie zdjęcia. Tak. To jest niesamowite, naprawdę.
12: Słonecznik też siejemy głównie właśnie teraz na tą porę, bo właśnie wszyscy mówią, Jezu, słonecznik to przecież lipiec, początek sierpnia. Mówię, no tak, ale nam trochę zależy na tym, żeby teraz było trochę tego koloru, nie?
10: Tak, dla ozdoby?
5: Zdecydowanie dzisiaj dla ozdoby. Dla spędzenia czasu to w ogóle jesteśmy tutaj, a przy okazji robimy zakupy, no i już zjedliśmy pyszny sernik i babeczki.
10: To jest w ogóle niesamowite, bo okazuje się, że właściwie w środku jakiegoś dużego osiedla, które się rozbudowuje, tak, jest takie miejsce, gdzie po prostu są pola dyni, pola słoneczników.
5: No bo pola były pierwsze, a potem się wybudowały osiedla. My tu byliśmy, jak nasze dzieci były bardzo małe, czyli nie wiem, ale 5-6 lat temu na pewno i nie było tyle ludzi i to nie było też takie duże, bardziej kameralne. No i jesteśmy po długim czasie, no ale miło. Dość głośno, dość dużo ludzi, no ale każdy chce skorzystać z tego miejsca, więc...
10: A jeśli chodzi o dynię i to, co można z niej zrobić, o przetwory, to jesteście państwo smakoszami?
5: Ja generalnie lubię jeść potrawy z dyni, pić kawkę z takim syropem dyniowym, czy takie ciacho dyniowe, ale wolę, jak ktoś inny rzeczywiście pomęczy się z dynią, a ja to zjem.
6: Audycja poradnicza.
13: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
14: Tydzień w Trójmieście.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich. 5 uczniów zażyło tak zwane snusy. Wymagali pomocy medycznej. Teraz wszyscy są w dobrym stanie. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami. Zakończyły się manewry ratownicze Pomerania 2026. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
16: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
15: W ćwiczeniach wzięli udział ratownicy, strażacy, żołnierze WOT oraz inne służby zawodowe. Tu też chodzi o bezpieczeństwo. Startuje kolejna edycja gdyńskiej kampanii Odprowadzam Sam. Skierowana jest do przedszkolaków i uczniów zerówek ze szkół podstawowych. Ma zachęcać najmłodszych, by do szkoły czy przedszkola docierali razem z rodzicami na piechotę, rowerem albo komunikacją miejską. Zieleń przyuliczna to temat dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w Gdańsku. Rozmawiano o tym, jak rozwijać i chronić zieleń w coraz bardziej zurbanizowanej przestrzeni.
17: Zurbanizowane przestrzenie miast szczególnie potrzebują zieleni. Zieleń służy mikroklimatowi, zwiększaniu bioróżnorodności, odporności miasta na upały czy intensywne opady deszczu.
15: Mówiła Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni. Wrócił gdański biznes mam. Rekrutacja do 12 edycji tego bezpłatnego projektu dla mam, które mają pomysł na biznes i chcą wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, potrwa do 27 września. Szkolenia odbędą się w październiku. Bank Mleka Kobiecego, działający w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, poszukuje nowych, honorowych dawczyń, które podzielą się swoim pokarmem. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a liczba dawców spada. W ubiegłym roku z mleka przekazanego przez dawczynię skorzystało prawie 300 noworodków.
14: Tym żyje Trójmiasto.
15: Gdańska Rada Miasta odwołała swojego przewodniczącego, a prezydent zerwała koalicję z najsilniejszym w Radzie ugrupowaniem KORMIL, czyli działającymi wspólnie Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Aleksandra Kosiorek.
18: Czas pokazał, że no nie wszystkim dobro Gdyni leżało na sercu i dzisiaj Gdynia i mieszkańcy za tę koalicję płacili już wysoką cenę.
15: Nową przewodniczącą Rady Miasta w Gdyni została Beata Zastawna z PSL. To teraz Gdańsk. Trwają konsultacje dotyczące zmiany nazwy dzielnicy Młyniska. Proponowana zmiana zakłada zastąpienie obecnej nazwy Młyniska nazwą Młyniska Młode Miasto. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę elektroniczną na stronie gdańsk.pl. Termin upływa 21 września. A on czeka na wyrok. 47-latek odpowie za zniszczenie mienia na gdańskim lotnisku. Obywatel Rumunii spóźnił się na samolot i rozzłoszczony zbił hartowaną szybę przy jednym z wejść, zniszczył urządzenie skanujące dokumenty oraz monitor. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Rusza kompleksowa przebudowa ulic Emilii Plater i na Wydmach w Sopocie. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze i przebudowane skrzyżowania. Miał zawieźć uczniów na wycieczkę szkolną, ale stracił uprawnienia. Kierowcę autokaru, którym uczniowie mieli jechać z Gdańska do Torunia, zatrzymali policjanci. Stan techniczny pojazdu nie budził zastrzeżeń, a 35-letni kierowca był trzeźwy. Okazało się jednak, że mężczyzna przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Gdynia mówi tak metropolii. Rada Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała utworzenie Związku Metropolitalnego w Województwie Pomorskim oraz udział Gdyni w nowej strukturze. Za było 26 radnych, 2 było przeciw. To w Gdyni, a w Gdańsku ruszyły konsultacje projektu nowej strategii rozwoju regionu, dokumentu, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku, mówi Michał Olszewski, wiceprezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.
19: Jest to nie tylko data ukończenia wielu projektów energetycznych, ale data krytyczna z punktu widzenia osiągania planów neutralności klimatycznej.
15: Rok 2036 to planowana data uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie.
14: Tydzień w Trójmieście.
13: Dziękuję, zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
20: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
13: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli zbliżenia. Edyta Steńczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
14: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
21: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako The Sikh Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Werteb, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
13: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował, prawda?
21: Tak, właśnie, dokładnie Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie 2 projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia, no i zaczęliśmy realizować jakby naszym takim flagowym projektem.

0: wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń. Łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
1: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
0: Tak, mamy bardzo szerokie...
1: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
0: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Bałtyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej. Wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy. Wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
1: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
0: nie, to
1: czy
0: nie
1: raczej
0: jest teatr.
1: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć
0: Zaczynałem
1: na scenie?
0: Z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, znaczy dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I no, mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no, pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka
1: sporo
0: miejsc, gdzie można się realizować.
1: Mhm.
0: Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie tak, jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashana czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana...
0: Kłaniam
1: się serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
0: Witam jeszcze raz.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
0: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że

0: oto był żydowski przedsiębiorca, ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
0: Tak,
1: i
0: oczywiście.
1: Można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
0: Można również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
1: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
0: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich, sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło Dziękuję. Mi było pana gościć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Opowiadałam o dźwiękowych spacerach po dzielnicach Gdańska. To bardzo dobre rozwiązanie dla tych słuchaczy, którzy próbują swoich sił w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku. Czas na kolejną rundę. Na posterunku jest już Monika Tarka. Zaczynamy.
2: Audycja rozrywkowa.
5: A my teraz, proszę Państwa, znów będziemy poznawać Gdańsk, bo przed Państwem kolejny quiz i kolejna, tym razem słuchaczka, która z przyjemnością, mam nadzieję, odpowie za chwilę na pytania i wygra gadżety radia. To jest pani Małgosia. Dzień dobry, witam pani Małgosiu.
6: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zostałam wybrana i że do mnie akurat Państwo zadzwonili.
5: No ja się bardzo cieszę, że mogę poznawać słuchaczy radia. To wyjątkowa przyjemność, bo to zwykle Państwo nas tam słyszą po drugiej stronie, a my mamy rzadziej taką okazję, żeby się z Państwem usłyszeć. Więc tym bardziej miło. Pani Małgosiu, pani jest gdańszczanką z dziada pradziada, czy może niedawno w Gdańsku?
6: Nie, ale nie tak. Nie tak i nie tak, dlatego że przyjechałam na studia, zostałam, poznałam tutaj męża i mieszkamy teraz na Stogach i jesteśmy przeszczęśliwym małżeństwem, mamy dwójkę dzieci, więc już to było dawno temu, teraz już są na studiach sami, więc my już możemy tylko się cieszyć, że mieszkamy właśnie w Gdańsku, w Trójmieście.
5: Czy pierwsza była miłość do męża, czy miłość do Gdańska?
6: Myślę, że do Gdańska.
5: O, jednak. Ciekawe, co na to mąż.
6: No, myślę, że nie będzie zaskoczony, bo wiedział, że zresztą on, podobnie jak ja, nie jest z Gdańska, z dziada pradziada, tylko też przyjechał tutaj na studia, poznaliśmy się na jednym roku i zaiskrzyło, chociaż też nie od razu.
5: No proszę. Ale coś jest w tym mieście, bo to już nie pierwszą jest pani osobą, która właśnie przyjechała do Gdańska, chociażby z powodu studiów i zakochała się w tym mieście do szaleństwa, więc no to miasto ma po prostu jakąś magiczną moc. Rozumiem, tak, że teraz jak już dzieci na studiach, to macie państwo więcej czasu. Czy jest czas, żeby zwiedzać Gdańsk, poznawać to miasto bardziej?
6: Ten czas zawsze się znajdował. To nie jest tak, że mieliśmy małe dzieci i tego nie robiliśmy, tylko od samego początku. Zresztą tak jak mówię, jak kiedyś nawet jak nie mieszkałam w Gdańsku, to do Gdańska bardzo często przyjeżdżałam i tak właśnie zaczęła się miłość do tego miasta. I to, że udało się dostać na studia w Gdańsku, bo to było jeden z moich marzeń i spełniło się.
5: No to wspaniale. No dobrze, to sprawdźmy teraz pani Małgosiu, bo my tu tak gadu, a tu quiz czeka. Sprawdźmy pani wiedzę o Gdańsku. Czy jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
6: Jestem gotowa, ale stresuję się bardzo, bo nie ma akurat męża pod ręką, żeby mi to trochę podpowiadał.
5: To nawet
6: ale mam
5: lepiej.
6: Nadzieję, że się sprawdzę.
5: To lepiej, bo pani się sama sprawdzi po prostu i będzie większa duma i radość z tego, że się udało. Mam nadzieję, że tak będzie.
6: Niespodzianka.
5: Uwaga, pierwsze pytanie. Co było produkowane kiedyś w starej aptece, teraz nowej scenie Teatru Wybrzeże? Czy lekarstwa, czy alkohol, czy amunicja?
6: Cóż, to nie zna starej apteki. Oczywiście, że znamy starą aptekę i doskonale wiemy, że to absolutnie nie lekarstwa.
5: Tylko?
6: To, że kule armatnie były tam produkowane, czyli amunicja.
5: Tak. A ta apteka stąd, że nazywano te kule kamiennymi pigułami, takie skojarzenie po prostu z lekami. Brawo! Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Jak miał na nazwisko korsarz, którego brawurowej akcji na morzu zawdzięczamy obecność w Gdańsku jednego z najwspanialszych dzieł późno-średniowiecznego malarstwa, czyli Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga. On nazywał się Paweł Bekierz, Paweł Benke czy Paweł Beck. To taka znana gdańska historia.
6: Ale to Paweł Beneke.
5: Paweł Beneke, tak, oczywiście. Paweł Beneke, czyli druga odpowiedź. Brawo! No idzie pani jak burza, pani Małgosiu.
6: To są takie, dosyć na razie nie są takie trudne rzeczy, a przynajmniej dla, uważam, ludzi, którzy gdzieś z Gdańskiem są związani.
5: To dobrze, cieszę się, że pani tak mówi, bo niektórzy mówią, że dosyć trudne pytania, ale cieszę się, że pani ma inną opinię.
6: Na razie.
5: No właśnie, to zależy, co komu przypasuje. Trzecie pytanie. W której z gdańskich dzielnic znajduje się Centrum Pracy Seniorek i Seniorów? To jeszcze pewnie nie wiem, czy pani będzie wiedziała, bo pani pewnie nie w tym wieku. Na Morenie, w Śródmieściu czy w Gdańsku Wrzeszczu? Może pani słyszała.
6: Wydaje mi się, że w Śródmieściu.
5: Też mogłoby się tak wydawać, prawda, że wszyscy spotykają się w centrum miasta, a tymczasem nie, w Gdańsku Wrzeszczu. Tak, ale to taka wiadomość na przyszłość, tylko jedna skucha, więc nie jest źle. Czwarte pytanie, czyli przedostatnie. Ile ujść rzeki Wisły jest w Gdańsku? To proste chyba. Jedno, dwa czy trzy?
6: No, tutaj prosta odpowiedź, trzy.
5: Tak jest, dokładnie. No i ostatnie pytanie, tylko żeby była piątka, a nie trójka, to proszę dobrze odpowiedzieć. Jaką długość ma najdłuższy falowiec przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim? 1060 metrów, 1260 metrów czy 860 metrów?
6: No tutaj, pani Moniko, gdybym popełniła błąd, to i mąż, i syn by mnie po prostu wypisali z rodziny. No oczywiście 860 metrów.
5: Jasne. Brawo, pani Małgosiu. Otóż 4/5 to jest bardzo dobry wynik i jak najbardziej zasługuje pani na gadżety od radia. Gratuluję, może być pani dumna z siebie, sama pani dała radę, mąż nie był potrzebny, ale oczywiście proszę go serdecznie pozdrowić od radia.
6: Bardzo dziękuję, oczywiście, że pozdrowię, będziemy wszyscy słuchać, jak zresztą cały dzień i mamy nawet, jak idziemy gdzieś sobie na spacer nad morze, to też sobie słuchamy radia. Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w tym quizie, no i te gadżety, no to będzie naprawdę duży prezent dla całej rodziny.
5: Ja też się cieszę. Serdeczne pozdrowienia pani Małgosiu, dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś innej okazji. No i kolejna gdańszczanka, proszę państwa, znakomicie poradziła sobie z naszym quizem, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Gratuluję i zapraszam na kolejną rundę wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
7: Aktywnie w Trójmieście.
4: Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
4: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
8: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tę dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
4: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
8: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
4: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
8: A zupełnie, zupełnie. No bo,
4: odważna.
8: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
4: Udało się.
8: Tak.
4: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
8: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt, natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
4: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co się bardziej motywowało, inspirowało?
8: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
4: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
8: Oczywiście.
4: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
8: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im i jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
8: Tak jest,
1: nie?
8: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
8: Tak,
1: to
8: dokładnie.
1: Już jest dużo?
8: Dokładnie.
1: Tak?
8: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
8: Mhm. Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego w ogóle, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko.
1: Magdalena Kalinowska była z nami, przypomnę, trenerka pływania synchronicznego.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją. Zdrowe Trójmiasto.
1: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
9: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska, za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie i sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. My same krwi do tej pory łącznie, też dzięki właśnie ludziom, którzy chcą być z nami, zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca litrów. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób i to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
1: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
9: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden strony właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami, to jest 10 km i w tym roku mieliśmy naprawdę warunki ekstremalnie zimowe w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście była taka ekstremalna śnieżyca. I ja miałem takie wrażenie, że jakby cofnąłem się do pierwszej edycji, bo dokładnie w pierwszej edycji było tak samo.
4: Ale już nawet odbiegając od tego, opowiedzmy sobie, jak pomyślana jest edycja, bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
9: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę wspólnie, zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Ja nie pamiętam takiej edycji, gdzie na 7 kilometrze, to jest takie mniej więcej nasze dotarcie do przeprawy promowej w Świnoujściu, byliśmy cali mokrzy. Dopiero na 42 kilometrze, ten dystans maratoński, mamy tą możliwość też przebrania się, bo tam też dociera na zespół supportu. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
4: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
9: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu i tutaj w tym roku byli z nami właśnie Andrea, Marzena, Jola, Łukasz, Marcin, Maciek.
4: Silna grupa wsparcia.
9: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu i jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
4: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
9: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
4: Jak to jest właśnie pomyślane?
9: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórka krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo w tym roku na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej.
4: Świetnie.
9: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, bo naprawdę pogoda jest bardzo różna, w tym roku, tak jak mówiłem, naprawdę było grubo, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
7: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultrakrew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi zimą 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultrakrew.
9: W międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultra krwi.
4: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować. Go Krew?
9: Aplikacja Go Krew, to jest bardzo ważne, Go Krew nie ma żadnych reklam.
4: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
9: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać, bo żeby właśnie zawsze teraz w tej porze roku, żeby się nie pomrozić.
4: Ale jak to jest, nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie, czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
9: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w takiej własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce. Sam tutaj mam sporo do poprawy, ale jest już dużo lepiej. Troszeczkę poczytać też w internecie, jest mnóstwo materiałów na temat właśnie czy rolowania, chociażby po treningu, tak, czy trenowania. Ale natomiast jeżeli ktoś myśli o takich dystansach ultra, to jest jego celem, gdzieś to cel, nie wiem, 100 km, czy też więcej kilometrów, to zadbać o zdrowie i przede wszystkim zrobić sobie echo serca. To jest podstawowe badanie, które naprawdę bardzo mało osób robi, niestety.
4: To kardio, które się robi czasami na różnych siłowniach i tak dalej, to nie jest to badanie.
9: Nie, to jest badanie echokardiogramem przez lekarza specjalistę od USG. I wychodzimy z informacją tak samo, tak? Czy sercem jest wszystko okej, czy nie ma gdzieś wady ukryte, gdzie być może jakiś przedsionków się nie domyka. Natomiast bardzo proszę, wręcz apeluję, żeby to robić. Najlepiej robić to co ileś lat. Zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo intensywnie, czy w ogóle biega, no nawet to nie chodzi o dystanse ultra, ale w ogóle
4: uprawia sport,
9: tym celem teraz też jest bardzo popularne robienie maratonów, triathlonów, tego typu historii. Naprawdę zacznijmy właśnie od echa serca.
4: Ale też popularne jest morsowanie, nie? Zimą. Tutaj chyba też warto pamiętać o tym.
9: Ja nie morsuję, natomiast rzeczywiście morsowanie bardzo wzmaga taką też odporność. My w tym roku na UltraKwi mieliśmy morsowanie gratis, ponieważ nas fale przykrywały w pewnym momencie do kolan. I to było tyle ciekawe, że nie było w ogóle żadnego sztormu, bo my oczywiście na trasie dbamy o bezpieczeństwo. I nagle w pewnym momencie nam się po prostu zamknęła plaża. To było pod klifami w wózce. Mieliśmy dwie opcje. Albo się cofnąć jakieś 2 kilometry do jakiegoś pierwszego możliwego wyjścia, ale to oznaczało 4 kilometry więcej tak naprawdę i około godziny czasu mniej więcej. Zapadła decyzja, że czekamy na możliwe przebiegnięcie pomiędzy takim cofką a przybojem fali. No tak się pięknie to złożyło, tak żeśmy to zrobili profesjonalnie, że wszyscy się zamoczyliśmy, bo nagle przyszedł taki przybój, którego nie widzieliśmy i rzeczywiście po kolana w wodzie.
4: Czyli nieświadomie wchodziliście do wody, tylko woda przyszła do was.
9: Tak, ale przy tym naprawdę dobrze się bawiliśmy.
4: Dokładnie, czyli bardzo ważna wiadomość. Jeśli myślimy poważnie o sporcie, to echo serca tutaj sugeruje nasz gość. Warto
9: wszelkie,
4: zawsze zrobić.
9: Wszelkie badania, które się mają, mogą wykluczyć tego, czego nie widać. Jak skoro dbamy o samochód, robimy przeglądy samochodu, ubezpieczamy, to tak samo zadbamy o zdrowie i oczywiście warto tak samo na takich trasach dłuższych wykupować ubezpieczenie, no bo nigdy nie wiemy, co nas może być za nami zakrętem, tak przysłowiowo mówiąc.
4: Bieganie po śniegu czy po piachu, umówmy się, łatwe nie jest.
9: Ja może dam przykład, bo to się wydaje tak. Po pierwsze jest płasko, jest w miarę miękko, czyli też no, jest dla stóp, dla stawów jest lepiej. Natomiast, tak jak mówiłem, my nazywamy plażę profesorem plażą i to jest taki cichy zabójca. Powoli, a sukcesywnie po prostu wykańcza zawodnika. Też w tym roku mieliśmy kolegę, który po raz pierwszy robi tego typu dystans, ale na plaży. Jest świetnym biegaczem górskim. Dla niego 160 km to jest rzeczywiście taki pikuś. I także się na początku mówi, że to spoko, to damy radę. I po 60 kilometrach właśnie stwierdził, że to jest zupełnie inny rodzaj biegania i czuje coraz większe zmęczenie. I to narastało. Bo do plaży trzeba się przygotować i z plażą trzeba się zaprzyjaźnić. A mamy taką szorstką przyjaźń z profesorem plażą. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i naprawdę za każdym razem nas egzaminuje.
4: Która część ciała najbardziej odczuwa? Łydki w nogach?
9: Znaczy, gdyby pani mnie zapytała 9 lat temu, to bym powiedział, że całe ciało. I do siebie dochodziliśmy przez miesiąc czasu. A w zasadzie w tej chwili jesteśmy troszeczkę jak tacy zawodowcy. Bo tak, po pierwsze zmęczenie dużo mniejsze. My znamy trasę, znamy nasze ciała. Też jest ta pamięć mięśniowa, w związku z tym to znaczy zmęczenie jest, tak? Natomiast on jest naprawdę bez porównania wielokrotnie mniejszy niż było kiedyś. Dziękuję naszym partnerom wspierającym, dla których właśnie krwiodawstwo albo krwiodawstwo i sport jest częścią strategii CSR-owej i za to im pięknie dziękuję.
4: A jak wiadomo, krew lubi ruch. Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
7: Zdrowe Trójmiasto.
4: Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam moich słuchaczy i zapraszam na spotkanie z kulturą, sztuką, ale również z dobrą rozrywką i poradami od trójmiejskich ekspertów. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, jak zachęcić dzieci, by świat online zamieniły na offline i żeby zechciały z chęcią chodzić na przykład do teatru. O tym porozmawiam z moim gościem z Gdańskiego Miejskiego Teatru Miniatura. To i jeszcze więcej już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak została nową dyrektorką Miejskiego Teatru Miniatura. Pani dyrektor jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Z tej strony Edyta Stańczyk. No właśnie, nowa pani dyrektor, ale nie nowe miejsce, prawda? Przecież jest pani z tym miejscem związana od kilku lat. Przynajmniej od 4?
3: Nawet 6.
1: Nawet więcej. Właśnie.
3: No, tak się troszeczkę śmiejemy wewnętrznie w środku w teatrze, że nowa stara, pani dyrektor, bo też, no tak, to rzeczywiście jest. Od 6 lat pełniłam, czy przez ostatnich 6 lat pełniłam funkcję zastępczyni dyrektora Michała Derlatki i teraz, no taką podjęliśmy decyzję i tą decyzję, powiem, no, żeśmy przeprowadzili po prostu. Jakby to, co żeśmy postanowili, to, co wymyśliliśmy, udało się dokonać, to znaczy zamieniliśmy się miejscami, jeszcze nie w pełni, jeszcze trwa procedura powołania Michała na mojego zastępcę, natomiast rzeczywiście plan jest taki, że ja po wygranym konkursie zostałam dyrektorką Teatru Miniatura. No i zaczynamy właśnie 4-letnią kadencję i tak jest to wymyślone, że będziemy ją prowadzić zarządczo wspólnie przy zachowaniu, mam nadzieję, i profilu, i też stylu, który żeśmy, no jakby, no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z sukcesem prowadzili przez te ostatnie 2 sezony.
1: To ja gratuluję pani.
3: Bardzo dziękuję.
1: Tak sobie myślę, że właśnie to jest fantastyczne, że zajęła to miejsce osoba, która zna to miejsce jak nikt inny. Jest właściwie w procesie tego wszystkiego, co tam się dzieje i od strony takiej artystycznej, no ale też od strony, powiedziałabym, modernizacji, które się szykują w Teatrze Miniatura, prawda? Bo tak, ten obiekt wymaga jednak.
3: Tak, myśmy się bardzo, bardzo precyzyjnie od razu na początku z Michałem podzielili i ten podział jakby trwa, natomiast ten punkt ciężkości, tak jak pani redaktor mówi, absolutnie się zgadzam, się przesuwa. To znaczy teraz najważniejszymi wyzwaniami są jednak wyzwania bardziej organizacyjne i właśnie przygotowanie i przeprowadzenie tej wielkiej modernizacji teatru. To jest nasz priorytet. Oczywiście przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej, też produkcji nowych spektakli, to będziemy oczywiście realizować. Natomiast no, musimy i no, bardzo chcemy i gdzieś widzimy, że to się naprawdę dzieje, za te kilka lat już przenieść się, czy wejść ponownie do budynku po modernizacji, a wyzwanie jest ogromne, ponieważ budynek Teatru Miniatura nie był w zasadzie gruntownie modernizowany od lat 80., więc rzeczywiście sporo jest tych wyzwań, głównie pod względem dostosowania budynków do współczesnych dzisiaj w ogóle standardów. I to ze względu na widza, jak i na zespół i na to, co my prezentujemy na scenie.
1: No tak, czyli, bo budynek z zewnątrz bardzo
3: piękny,
1: okazały, piękny, pięknie oświetlony zawsze na każde święta, prawda? Ale wewnątrz jednak ta tkanka wymaga przeorganizowania.
3: Zdecydowanie i co więcej, to zachowanie tego dziedzictwa i tej architektury Wrzeszcza, bo ten cały przód jest oczywiście w ewidencji i jest pod, no jest jakby może nie w rejestrze właśnie, natomiast jest pod opieką konserwatorską, może tak powiem, i o to musimy bardzo mocno zadbać, o ten nasz charakterystyczny punkt, czyli o tą fasadę. Natomiast tak jak teraz jesteśmy już po wyborze wykonawcy projektu dokumentacji projektowej, to pan, który właśnie z nami zaczął współpracę, wszedł i powiedział, no w środku nie za wiele zostanie. I to był bardzo piękny moment dla mnie, bo dokładnie tak jest to pomyślane, że ta skorupa, to zewnętrzne, to ciało będzie w zasadzie nienaruszone, chociaż lekko będzie oczywiście, to nie jest tak, że nie. Natomiast środek zmieni się totalnie.
1: Nie do poznania.
3: Tak.
1: To jaki macie państwo pomysł na właśnie na ten środek? Jak sobie to wyobrażacie?
3: Przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby ta siedziba, ten teatr był dostępny dla widzów z wszystkich możliwych stron i w każdej funkcji. Bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy w zasadzie widz z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową może przy pomocy takiej jednej malutkiego podnośnika dostać się na widownię dużej sceny. Tam jest, no tam gdzieś staramy się wykroić kilka miejsc dla właśnie takich osób. Natomiast poza tą przestrzenią, czyli przestrzenią foyer i widownią dużej sceny, taka osoba, ale to nie musi być osoba na wózku, to może być osoba po prostu na przykład o lasce, mówiąc jakby już tak obrazowo, albo z jakimś w ogóle większym problemem ruchowym, po prostu nie wejdzie na przykład na spektakl na scenę kameralną, do której trzeba zejść po wielu schodach. Na przykład. Na przykład z sekretariatu nie skorzysta, ponieważ sekretariat i w ogóle wszystkie biura są na drugim piętrze i nie może się tam dostać, więc trzeba rzeczywiście jakieś kuriozalne robić historie, schodzić gdzieś tam, dbać już nawet nie o widza, tylko o osobę, która chce z nami współpracować i przychodzi po prostu z jakimś pomysłem. Więc ten budynek jest po prostu niedostępny. To jest jakby najważniejsze, bo jest on rzeczywiście po pierwsze niewyposażony we wszystkie dzisiaj już znane nam podnośniki i wejścia umożliwiające jak najbardziej sprawne poruszanie się, ale też cała ta strona po drugiej stronie, czyli strona sceny, no to jest, możemy tam prowadzić naprawdę wspaniałe takie, no nawet nie chcę powiedzieć lekcje, ale może takie wykłady dla studentów, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak w ogóle wyglądał teatr 50, 70, nawet może więcej lat temu. Tak, bo to jest scena pozbawiona w zasadzie kompletnie jakichkolwiek dzisiaj już, co jest oczywiste, urządzeń scenicznych, czyli my nie mamy w zasadzie ani czuć tam obrotówce, to w ogóle nikt nawet nie myśli, ale nawet sprawnie działającej zapadni, bo jedyna, którą mamy jest, no musimy się mocno namęczyć, żeby ją w ogóle
4: uruchomić.
3: Natomiast no, całość jest no, bardzo płytka, bardzo wysoka. No, ta widownia, która jest na dużej scenie, jest widownią płaską, czyli nie amfiteatralną, czyli jak siedzi 250 dzieciaków, to jedni zasłaniają drugim. Jak przychodzi widz weekendowy, to wszyscy oczywiście dzieci na kolankach i te dzieci z tymi rodzicami. No jest, mamy zabawę dużą. Jak na przykład największym wyzwaniem dla naszej obsługi widza jest, jak usadzić w ciągu 10 minut 300 osób na widowni w ten sposób, żeby już się domyśleć, która grupa jest naprawdę niższa, a która wyższa, i one naprawdę to robią. W sensie jakby z kartką patrzą, aha, to Biedronki z przodu, a jednak żyrafy z tyłu.
4: Czyli mistrza, nie?
3: Więc my rzeczywiście jesteśmy mistrzami w tym, natomiast no nie jest to wygodne. No już nie mówię o jakichś takich rzeczach, które już w ogóle w dzisiejszym świecie nikt by nawet nie pomyślał, że no nie mamy podstawowej klimatyzacji na przykład. Już wentylacja jest też mocno kłopotliwa. Więc no naprawdę wszystko.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
4: No tak, 21 wiek. Tak. Już by się chciało, prawda? Żeby,
3: tak, bardzo.
4: Żebyście i państwo na tej scenie mieli komfort i ten widz, żeby miał komfort, tak. I żeby dobrze widział, dobrze słyszał, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi.
3: Przede wszystkim tak, ale też te propozycje, które się pojawiają dzisiaj, realizacji czy produkcji nowych spektakli teatralnych, też zakładają, że ta przestrzeń i sceniczna, i przestrzeń widowni, no musi być coraz bardziej też dostępna i stwarzająca takie możliwości, że ten widz, ta relacja z nim jest coraz bliższa. Oczywiście nie uciekniemy od sceny pudełkowej, czyli właśnie tej, gdzie dzieli nas to proscenium, czy ono jest wyższe, czy niższe. W jakiś sposób zawsze ta forma tradycyjnej tradycyjnego teatru będzie. Natomiast no, ta scena kameralna, którą też oczywiście przebudujemy, która właśnie ma być też połączona jakimś rodzajem windy, bo ona jednak zostaje na dole, no będzie już, myślę, taką bardziej sceną dużych możliwości dla takich spektakli, które zakładają właśnie no, większą dostępność, ale też większe takie szaleństwo scenograficzne, myślę.
4: Czyli tak, wiemy już, co na potrzeby aktorów, co na potrzeby widza, a czy myślicie państwo też o takim miejscu, gdzie, nie wiem, będziecie edukować jakichś młodych aktorów, będzie dla nich przestrzeń?
3: Tak, to znaczy robimy to cały czas i właśnie jesteśmy dosłownie tuż przed ogłoszeniem kolejnego sezonu Akademii Miniatury. To jest taki nasz cykl warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej mniej więcej, chociaż mamy też grupę młodzieżową, właśnie samą zrobiłam sobie korektę, żeby nie zapomnieć o nich. I teraz robimy to tak, że no jest, to jest dopiero wyzwanie, no taka ekwilibrystyka z kalendarzem i z przestrzeniami, ponieważ my musimy korzystać z tego, co mamy, czyli w zasadzie z trzech scen, bo gramy na scenie dużej, na scenie kameralnej i mamy taką malutką salę prób. Oczywiście wykorzystujemy też czasami jak trzeba i korytarz, i foyer, i też w tym roku powraca pracownia plastyczna, w której będą też warsztaty scenograficzne. Natomiast no, myślą, i to jest coś, z czym my się zmagamy na co dzień. Jak to połączyć, jak się poprzesuwać, kiedy stoi dekoracja albo jest tam próba aktorska, żeby za chwilę wejść dzieciakami i robić też zajęcia czy warsztaty, które bardzo często wymagają po prostu pustej, dużej przestrzeni.
4: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak. W teatrze zostaniemy na chwilę, a to za sprawą radiowego poradnika, w którym o tym, jak zachęcić dzieci do chodzenia do teatru. Zapraszam.
2: Co jest grane w Trójmieście? Istotne dla Trójmiasta.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Koniec boiska pod Wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił bowiem do budowy inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu.
6: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci.
7: No lipa, straszna lipa. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami.
5: Deweloper zapewnia, że chce budować nowe boisko przy Bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na to zgadzają. On musiał się zgodzić z decyzją sądu. 10 miesięcy spędzi w więzieniu 22-latek z Kościerzyny. Mężczyzna zaatakował opiekuna placówki dla bezdomnych, a potem szarpał i znieważył ratowników medycznych, którzy przyjechali z pomocą. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Rusza renowacja miejskich ławek w Gdańsku. Do konserwacji zostało wytypowanych 280 egzemplarzy ustawionych w parkach, na skwerach i terenach zielonych w 20 dzielnicach miasta. Prace potrwają do początku października. Biuro Drogowe z Gdyni ma zaprojektować ronda turbinowe na węźle Straszyn, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dostanie za to 1,5 miliona złotych. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać pod koniec 2029 roku. A w Gdańsku ruszyły konsultacje strategii rozwoju Pomorza. Dokument, który ma wyznaczyć kierunki zmian aż do 2035 roku.
8: Pomorze musi wykorzystać rolę lidera transformacji energetycznej, zapewniającego dostawy czystej energii jako przewagi konkurencyjnej pomorskiej gospodarki, a w szczególności przemysłu.
5: Mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej otrzymali patent na preparat chroniący rośliny uprawne przed chorobami bakteryjnymi przy użyciu zimnej plazmy atmosferycznej. Metoda bazująca na wodnych roztworach soli nieorganicznych stanowi ekologiczną alternatywę dla chemicznych pestycydów.
2: Tydzień w Trójmieście.
5: W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
9: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
5: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał sąd rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
10: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
5: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została powołana w skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku.
4: Edyta Stańczyk, ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: Moim gościem jest pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Porozmawiamy o tym, jak przekierować dzieci ze świata online do ciekawego świata teatralnego offline.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
4: W czasach, kiedy tak naprawdę dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego, ze skupieniem się, z uwagą, właśnie to może tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby zachęcić do tego, żeby się wsłuchiwały. No tak, no to jest były ważnymi obserwatorami. Właśnie. A jak to robić? Jak zaszczepiać
3: to dzieciach? To jest ta podstawowe zadanie. No myślę, że to jest ta praca, którą my wykonujemy po prostu mozolnie, dzień w dzień. To znaczy, jak sprawić, żeby dzisiaj, właśnie w 21, 26, forma teatralna, czyli jednak takiego skupienia, pójścia do przestrzeni, czy bardziej ciemnej, czy mniej ciemnej, czy z tematem trudniejszym, czy łatwiejszym, to już w zależności też od poziomu percepcji, jak dotrzeć, jak zainteresować, jak utrzymać uwagę i przede wszystkim sprawić, żeby no, pewnie nie dla każdej osoby w tej grupie, ale przynajmniej dla części było to na tyle interesujące albo uruchamiające jakieś pokłady wrażliwości, że po pierwsze powrócą, czy w bardzo młodym wieku, czy w dorosłym, albo zapamiętają, że to gdzieś jest dla nich jakaś przestrzeń też ważna. To jest bardzo trudne, bardzo.
4: No właśnie. I jak wam się to udaje? Jakie środki wykorzystujecie?
3: No myślę, że tutaj no, tajemnicą jest na pewno bardzo wysoka jakość tego, co proponujemy, czyli też dobór tekstów i twórców. To są rzeczywiście spektakle przygotowywane i propozycje z bardzo dużą uważnością. Mamy takie doświadczenie ostatniego sezonu, na przykład, o którym mogę powiedzieć. Mieliśmy spektakl bardzo, bardzo trudny, kiedy tytuł tego spektaklu jest kiedy tata zamienił się w krzak w reżyserii Tomasza Maślankowskiego na podstawie takiego bardzo, bardzo, bardzo dobrego tekstu holenderskiej autorki. No i tutaj to jest tekst, który opowiada oczywiście o,

0: edukując się sami na różnych poziomach. I aktorskim oczywiście, ale też edukacyjnym, też sprzedażowym, czyli wszyscy przeszliśmy przez jakiś rodzaj spotkań, rozmów, bardziej takiej pogłębionej diagnozy, dlaczego mamy o tym opowiadać. No i gdzieś wyszło nam to, o co pani pyta, że to gdzieś jest takie pierwsze i podstawowe zadanie nasze teatralne, czyli my sobie też tak to nazwaliśmy, że jednak bardzo mocno bezpiecznej przestrzeni, którym jest sala teatralna, kiedy można się trochę schować, trochę wyciszyć, jednak bardzo często podejmujemy tematy ogromnie trudne. I to jest gdzieś ta taka prawda, co my z tym zrobimy dalej. Jeżeli to umiejętnie dalej posuniemy, czyli właśnie nie zostawimy tego widza samemu, czyli damy mu taką możliwość później jakiejś rozmowy, czy jakiegoś właśnie warsztatu, czy jakiegoś działania, to na pewno on będzie mógł jakby sobie z tym dalej poradzić. Natomiast oczywiście sama forma już też artystyczna musi być na tyle zrobiona umiejętnie, żeby, no bo nie każdy będzie miał taką możliwość tego poszerzenia, wiadomo. Więc gdzieś to musi być tak zrobione, żeby to dziecko wychodziło też z takim poczuciem, że coś ważnego w tym momencie się zadziało. Oczywiście nie jest tak, że to jest skupiamy się na takiej formie. Mamy też spektakle, które są po prostu lekkie, no nie chcę powiedzieć, że rozrywkowe, no ale natomiast dające jakiś taki wentyl radości i po prostu myślenia, że coś przeżyły bardzo przyjemnego. Natomiast no gdzieś myśląc o
1: nie unikacie
0: świecie
1: trudnych tematów
0: dla dzieciaków i po to w ogóle po co my jesteśmy i co my tak naprawdę robimy, po co jest dzisiaj teatr dla dzieci i młodzieży, to myślę, że po to. I jakby najważniejsze dla nas jest, żeby jednak mimo wszystko mieć chociaż jakikolwiek moment, że oni odłożą te telefony, jakoś spojrzą na siebie, co jest bardzo trudne, tak jak to, co robimy też bardzo często na zajęciach, czyli taki moment, że stańcie naprzeciwko i spojrzcie sobie w oczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne na różnych poziomach. No oczywiście najtrudniejsze na tym najmłodzieżowym, wiadomo. Natomiast no myślę, że no, to jest nasze podstawowe zadanie. Jak trochę działać w tym offline'ie, ale też, żeby on był cały czas atrakcyjny i ciekawy.
1: Bardzo ciekawe wyzwania. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że jednak scena, to co pani powiedziała, taka przestrzeń bezpieczna, prawda? No to na tej scenie wiele się traum przepracowuje też, prawda?
0: Oczywiście, no to myślę, że wszyscy mamy te doświadczenia już też i z bardziej młodego wieku, ale też z dorosłego. Jak jeżeli w ogóle wybieramy taką formę spędzenia wolnego czasu, jaką jest pójście do teatru i się decydujemy na zakup biletu, więc gdzieś tam jednak patrzymy, na co idziemy i co wybieramy. No i to trochę też potem pokazuje, ale to myślę, że to też dotyczy trochę szerzej, też jakie książki czytamy, jakie wystawy. To jest myślę, że w ogóle dostęp do kultury i wszystko to, co gdzieś nas jednak mimo wszystko tylko interesuje poza innymi rzeczami, pracą i życiem rodzinnym czy prywatnym.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że to jest ten moment, tak.
1: Ważna rzecz, o której pani mówi, no właśnie, bo gdyby tak chcieć uczulić rodziców, to co jest ważne, tak, jeśli mamy małe dzieci w domu, to jak je zachęcić do tego, żeby one chciały się interesować?
0: Ja myślę, że jak najbardziej otwierać świat i pokazywać. To znaczy rozmawiać to jest jakby w ogóle podstawa, myślę, najważniejsza. Natomiast pokazywać im wszystko to, co, za czym my tęsknimy w tym życiu dorosłym. Bo to jest trochę tak, że potem już oczywiście pędzimy, już jest ten moment, kiedy musimy rzeczywiście dbać o to, żeby wiadomo, praca, szkoła, jest ten rytm ogromny, natomiast bardzo często jest tak, że pojawiają się te dzieci i to są właśnie nasi widzowie. Jest ten moment, kiedy się pojawiają niemowlaki albo trochę starsze dzieciaki i właśnie szukamy, co możemy z nimi zrobić. Właśnie mądry rodzic, czy bardziej zaangażowany wybierze, szuka mocno, gdzie może się skierować i myślę, że teatr jest takim miejscem, kiedy można zadbać i o to bardzo małe dziecko, bo my na przykład mamy spektakle też już w zasadzie od pierwszych dni życia, nawet też dziewczyny w ciąży przychodzą, bo to są takie spektakle dla najnajów, czyli takie dla bardzo, bardzo małych dzieci. Spektakle bardzo mocno oparte też po prostu na sensoryce. I wtedy trochę to widzimy, że to działa jakby w dwie strony, bo tak jakby ten dorosły się zapada, jakby będąc tym dzieckiem, więc jest mu bliżej, jest jak bardziej na tym skupiony też na sobie jednocześnie, bo myśli też pewnie o jakichś takich rzeczach bezpiecznych, miękkich i ważnych. I to jest taki moment, kiedy może zobaczyć, jak to dziecko może dalej poprowadzić, żeby tego nie odpuszczać, żeby tego nie zaniedbać później, bo bardzo często jest tak, że te wizyty, czy ten pomysł, że gdzieś pójdę, jest jednorazowe, albo takie bardzo incydentalne. A dobrze jakby wydaje mi się, tak w ogóle, jeżeli chcemy naprawdę oderwać te dzieciaki później od tych komórek, tabletów i sprawić, żeby oni wyszli z domu i zobaczyli, gdzie mieszkają na przykład. Tak.

0: To też jest bardzo, bardzo ciekawe nasze doświadczenie w całej naszej takiej działalności związanej w ogóle z tożsamością Gdańska na przykład. Mamy też takie doświadczenie, żeby w ogóle wyjść przed dom i zobaczyć, gdzie jestem i skąd i po co i dlaczego i w ogóle porozmawiać z rodzicami. To myślę, że jakby bez takiego rytmu i bez takiego doświadczenia, że jednak gdzieś to jest dla nas ciekawe, tylko to, wie pani, no czasami to jest po prostu bardzo trudne, no bo trzeba na to po prostu znaleźć czas. I to jest, myślę, że wyzwanie największe. Skupienie na sobie, na dziecku i jeszcze do tego na trudnym spektaklu, no.
1: Ale warto poszukać tego czasu i nie zabijać w sobie dziecka też przede wszystkim.
0: Znaczy w ogóle nie zabijać ciekawości świata. Ja myślę o otwartości na to, co nas czeka i takiej zgody na to, że też może być po prostu różnie. I że nie wszystko może być miłe, sympatyczne, że czasami coś może nas zaskoczyć.
2: Audycja poradnicza.
1: Pani Celina Zboromirska-Wieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Co ciekawego, już wiemy, czym rozpoczynacie ten nowy sezon.
0: Tapczanie, tak. Rozpoczynamy sezon. Myśmy wiele lat temu, kilka lat temu dobrych postanowili, że będziemy nasze sezony nazywać, żeby sobie jakoś wybrać kierunek troszkę tego, o czym opowiadamy i czym się zajmujemy, bo to troszkę to jest tak, że jak wybierzemy sobie tą nazwę, to hasło, ten tytuł tego sezonu, to potem łatwiej nam jest też prowadzić czy działania edukacyjne, czy też dobierać propozycje repertuarowe, więc ten najbliższy się nazywa Poza schematem. Zastanawialiśmy się, czy wersję angielską tutaj Out of the Box nie byłaby lepsza, więc tak troszeczkę dlatego o tym mówię, że dla może młodszej publiczności będzie to bardziej zrozumiałe niż Poza schematem, natomiast zostawiliśmy wersję polską i troszkę tak właśnie chcemy zrobić, że trochę wyjść poza schematy, ale też troszkę poszukać takich form nowych, trochę odkrywać. Gdzieś jakiś eksperyment się pewnie wedrze, ponieważ ten sezon jest bardzo mocno nastawiony, jeżeli chodzi o nowe pozycje na młodych ludzi i rzeczywiście, jak spojrzeliśmy na to, kogo nam się udało tutaj zaprosić do pracy, to będą głównie osoby bardzo młode. Na początku często swojej kariery. I to jest trochę takie myślenie, że mamy przez te kilka ostatnich sezonów, czyli dwóch tych kilku lat, bardzo dużo repertuaru, który jest po prostu repertuarem dobrym, cały czas jakby dostępnym do pokazywania, do prezentacji na scenach, natomiast mocno, to się mówi w naszej branży, niewygranym. To znaczy jest jeszcze na niego zainteresowanie i widz jest chętny, żeby oglądać. Więc zostajemy na tym, co się udało nam na tych dużych premierach, ciekawych propozycjach, a to, co wchodzi, to są rzeczy zupełnie, będą oczywiście, wiadomo, będą nowe, ale też trochę jesteśmy ciekawi, co z nich, nie są one takie jakby oczywiste, co z nich tak powstanie. Więc zaczynamy, tak jak mówiłam, Bibułą w Tapczanie, czyli naszym hitem. Większość festiwali i różnych nagród, tak, jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy jesteśmy na takiej fali z tą Bibułą i bardzo się cieszymy. A żeby dopełnić jeszcze, jeżeli ktoś jest bardzo fanem tego spektaklu, bo wiem, że są takie osoby, które oglądają go wielokrotnie, to zrobiliśmy drugi odcinek jakby, czyli drugą część Wartości Gdańskich, tym razem poświęconą równości. I to się nazywa Dżinsy na parapecie. Autorką tekstu jest Sylwia Hutnik. I to jest takie czytanie ilustrowane, ponieważ scenografię i przepiękne rysunki do niego zrobiła Magda Danaj, znana z porysunków. Później mamy w repertuarze nasze spektakle i dla mniejszych, i dla starszych, i właśnie dla tych niemowlaków, o których mówiłam, we wrześniu jest przypływ. Dla przedszkolaków Gdybym był dorosły. A na koniec września powraca Mały Książę, czyli nasza premiera, ostatnia premiera sezonu na dużą scenę. Natomiast też we wrześniu zapraszamy, to jest na spektakl, który się nazywa 28 dni z życia dziewczyny. I to jest spektakl, który prezentujemy na scenie kameralnej dla takiego widza, może starszego, powiedzmy takiego, on jest chyba 8+, u nas zapisany. Nawet zobaczę, czy nawet nie więcej. Chyba już, nie 10 nawet, podwyższyliśmy wiek do 10+, ponieważ to jest spektakl, myślę, bardzo, bardzo ważny i szczególnie zapraszam wszystkie mamy z córkami, ponieważ on jest poświęcony menstruacji, dojrzewaniu i wszystkim takim sprawom, o którym się wydawało bardzo przez wiele lat, że w ogóle się nie mówi. A teraz nareszcie jednak ośmieliliśmy się i myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, nie tylko plastycznie, wizualnie, aktorsko, ale w ogóle a propos tego pociągnięcia dalej tematu, że bardzo często mamy takie doświadczenie, że wiemy, że potem wracają do domu i często przychodzą też do nas zestawy babcia, mama i córka.
1: Świetnie.
0: Ale też biorą czasami brata, co jest już w ogóle idealne, albo ojca. Też mamy także ojciec z córką. I potem jest rozmowa właśnie o tych różnych sytuacjach, które są bardzo częste, często w ogóle niemożliwe kiedyś było do opowiadania czy do rozmowy. Więc rzeczywiście bardzo jest ten różnorodnie jest skonstruowany ten repertuar. Wrzesień to przede wszystkim dla nas też start takiego projektu, który realizujemy już piąty rok, który się nazywa Sztuka się robi. To jest inkubator teatralny, ponieważ i to też są młodzi ludzie. W drodze konkursu zapraszamy kolektywy artystyczne, które przez tydzień pracują w naszej przestrzeni i przygotowują takie szkice spektakli dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, jednocześnie angażując dzieci z zaprzyjaźnionych nam przedszkoli.
1: Fajnie.
0: I powstają takie trzy szkice, my je oglądamy, jeszcze dokładamy, robimy taki mini przegląd, dokładamy to, co jest ciekawe, czyli jeden z naszych spektakli, ale też udało nam się w tym roku zrobić coś, o czym w ogóle myśleliśmy na samym początku tego projektu, czyli zaprosić spektakle, które już pełne, które przerodziły się z tego szkicu. Czyli ktoś zobaczył szkic i zaprosił do siebie, do teatru, czy w tym przypadku też do szkoły teatralnej i rozwinął większą formę. I my to trochę sobie konfrontujemy, patrzymy, więc mamy rzeczywiście taki prawdziwy inkubator artystyczny.
1: Pani Celina Zboromirska-Bieńczak z Miejskiego Teatru Miniatura. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, milion antracytowych cegieł, piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
4: Zgadza się, bardzo mi miło.
1: Edyta Stańczyk z tej strony.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
4: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
1: kreatywne. Skojarzenia, no tak.
4: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
1: Dokładnie.
4: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
1: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
4: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
1: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu, czy to był przypadek?
4: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności i jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
4: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. No którzy właśnie, mieli różne trudności.
1: Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
4: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
1: A.
4: Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
4: No tak, oczywiście, nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor.
1: Dokładnie.
4: Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria.
1: Tak.
4: I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak,
4: bardzo różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Beata Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
4: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
4: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas,
4: tak,
1: prawda?
4: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90. ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także no, jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
4: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
4: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak, zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
4: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
4: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem.
1: Aha.
4: I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
4: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
4: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogli doczekać się quizu Wiedzy o Gdańsku. Jest już Monika Tarka, dlatego możemy zaczynać naszą zabawę.
2: Audycja rozrywkowa.
5: A ja zapraszam słuchaczy z Gdańska i okolic na quiz dotyczący tego pięknego miasta. Przypomnę, że mogą się Państwo do niego zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, a do wygrania są oczywiście gadżety radia. Ale myślę, że tutaj to nie jest ta najważniejsza część tego quizu, tylko takie sprawdzenie się, ile Państwo wiedzą na temat swojego miasta, czy miasta, w którym mieszkacie, albo miasta, które bardzo często odwiedzacie, czy nawet może miasta, które kochacie. Dzisiaj sprawdzimy to u pani Agaty. Dzień dobry, pani Agato, witam.
6: Dzień dobry, dodzwoniłam się.
5: Udało się, tak?
6: Udało się,
5: nie,
6: tak.
5: Tylko nie wiem, czy się pani będzie cieszyć po tych pięciu pytaniach, bo
6: zobaczymy.
5: Dzisiejszy zestaw do zbyt łatwych nie należy, ale trzeba to wziąć na klatę po prostu. Nie przerażać się, tylko próbować swoich sił.
6: Postaram się.
5: Jak będzie 5 na 5, to będę naprawdę bić gromkie brawa.
6: Dobra, coś tam wiem, więc najwyżej będę improwizować.
5: Ale coś pani wie, bo pani się interesuje gdańskim, historią, tak, czy po prostu łazi po Gdańsku i sobie zwiedza?
6: Łażę, mieszkam, pracuję w Gdańsku od urodzenia.
5: A, to wiedza powinna być zacna. Chociaż, bywają takie przypadki.
6: Różnie to bywa.
5: No właśnie, że mieszkamy w tym mieście i później się dowiadujemy, że ktoś był, coś odwiedził, coś zobaczył, a my mówimy tak, a ja tu mieszkam już 30 lat i jeszcze tego nie widziałam.
6: Dokładnie. Albo wszystko się zmienia i nagle się okazuje, że że tego budynku po prostu tutaj nie było.
5: Tak,
6: wczoraj.
5: To też prawda.
6: Tak,
5: no dobrze. To my tu gadu, a tu pytania czekają. Uwaga.
6: O Boże, dobrze.
5: Pani Agato, pierwsze pytanie. Która z wymienionych postaci była burmistrzem Gdańska i inicjatorem budowy fontanny Neptuna, więc ważna postać? Czy to był Jan Heweliusz, czy Bartłomiej Szachman, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
6: Druga odpowiedź.
5: Tak, druga odpowiedź, tak? Rzeczywiście. No, zresztą to jest jedna z najbardziej znanych chyba w Gdańsku historii, więc nie dziwię się, że pani wiedziała. Pięknie się zaczyna. Czas na pytanie drugie. Jak nazywa się tradycyjne gdańskie danie, często podawane z rybami? Czy pierogi, czy kaszubski śledź w śmietanie, czy bigos?
6: No to akurat wiem. Śledź w śmietanie. No, oczywiście, kaszubski.
5: No oczywiście.
6: Bardzo smaczny.
5: Pycha, prawda? Ja uwielbiam. Tak. W ogóle bardzo lubię śledzie, ale kaszubski to jeden z moich ulubionych, przyznaję się, bez bicia.
6: Najlepszy.
5: Nawet mi się teraz tak by zjadło takiego śledzika.
6: Tak, dokładnie.
5: Pomyślałam. No dobrze, no to po tym pysznym pytaniu kolejne trochę trudniejsze dotyczące historii Polski. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Gdańsku w 1980 roku? Powstanie warszawskie, podpisanie porozumień sierpniowych czy wybuch II wojny światowej?
6: porozumienia sierpniowe, tego jestem
5: Tak, zwłaszcza, że te pozostałe odpowiedzi to w ogóle od razu można było wykluczyć.
6: Dokładnie.
5: Tak jest, dokładnie ten słynny moment w polskiej historii, który doskonale wszyscy znamy albo z historii, albo po prostu pamiętamy. Pytanie czwarte. Tak, ja też pamiętam. Pytanie czwarte. W którym roku Gdańsk opowiedział się za polskim królem po klęsce krzyżaków pod Grunwaldem? 1333, 1410 czy 1525?
6: No, jak Grunwald, to stawiam na 1410, ale nie jestem tego pewna.
5: Tak, to był 1410, ale tę niepewność rozumiem, dlatego że pomimo, że się opowiedział za polskim królem, to tak naprawdę kres panowania zakonu w Gdańsku to dopiero rok 1454, więc troszeczkę później, więc nie dziwię się tym wątpliwościom, ale dobra
6: ale
5: odpowiedź, tak?
6: Ale
5: dobra, dobra odpowiedź. W herbie miasta pod ponad dwoma krzyżami od tamtej pory widniała królewska korona Jagiellonów. To taki...
6: I tego nie wiedziałam.
5: No to można
6: się... Właśnie, to dlatego.
5: No właśnie, no to można się takich ciekawostek właśnie dowiedzieć. No to mamy pytanie piąte, ostatnie. Pytanie brzmi, które z gdańskich miejsc jest Centrum Edukacji i Kultury Morskiej? Czy to jest Narodowe Muzeum Morskie, czy Centrum Hevelianum, czy Europejskie Centrum Solidarności?
6: Też tego do końca nie wiem, ale myślę sobie, że jeśli kultury morskiej, to musi to być Narodowe Muzeum Morskie, ale też nie jestem pewna, więc mogę tutaj...
5: Tak, to bardzo słuszna dedukcja.
6: Dobra.
5: Oczywiście. Super. Narodowe Muzeum Morskie, tak, brawo, zaliczone.
6: Cudownie.
5: No, znakomicie.
6: Dziękuję.
5: Będę biła, no to biję, no. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Chociaż to taka poważna instytucja, bo ona po prostu powstała w celu zachowania tego dziedzictwa związanego z żeglugą, szkutnictwem, robieniem okrętów, rybołówstwem i tak dalej. Także to poważna instytucja, ale zachowanie dziedzictwa naszego jest bardzo, bardzo ważne, więc ma ważną rolę to
6: muzeum. Dokładnie. Jeśli ktoś nie był, to po prostu polecam, bo to też jest fajne miejsce.
5: Nie byłam. Więc dziękuję za polecenie. Dziękuję pięknie.
6: Dziękuję pięknie.
5: A na koniec zapytam jeszcze, ulubione pani miejsce w Gdańsku?
6: Ja mam swoje takie miejscówki ulubione.
5: Nie będziemy
6: Ktoś
5: reklamować.
6: Nie zdradza.
5: Dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam w takim razie.
6: Dziękuję, nic niedobrego. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. A ja zapraszam Państwa oczywiście do słuchania kolejnego quizu o Gdańsku.
2: Audycja rozrywkowa.
1: To jest koniec dzisiejszego quizu, ale nie koniec zabawy. Czekamy na kolejnych odważnych gdańszczan. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Inspirować, tworzyć, wspierać to założenia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji i promocji IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
1: Myślę sobie, że ta nowa przestrzeń daje takie możliwości, żeby realizować jakby te wszystkie założenia.
7: Tak, myślę, że tak, że przenosząc się do większego pomieszczenia, do większej przestrzeni, zyskaliśmy możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców i przede wszystkim zainteresowania naszą ofertą zupełnie innych grup docelowych, bo przez to, że jesteśmy blisko galerii handlowej, przychodzi do nas również młodzież, dla której szukujemy coś specjalnego i wciąż badamy ich potrzeby.
1: Jakie one są?
7: Na pewno młodzież potrzebuje wolności wyboru, wolności słowa i samodecydowania o tym, co im odpowiada, dlatego to zawsze taki stąpamy po kruchym lodzie, ale razem z badaczkami, które przeprowadziły z nami warsztaty dotyczące potrzeb młodzieży i też przede wszystkim rozmawiały z nimi, wypracowujemy powoli jakąś tutaj sferę działania. Raport z naszych badań być może przyda się też innym instytucjom kultury, które tak jak my zmagają się z właśnie dotarciem do tej grupy docelowej, która jest chyba jedną z najtrudniejszych w tym momencie.
1: To jeśli chodzi o oferty.
7: Przede wszystkim literatura, na to bardzo mocno stawiamy edycja festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, przeznaczonego dla tłumaczek i tłumaczy. I bardzo mocno stawiamy na kino. wchodząc do Kunsztu Wodnego, zyskaliśmy nową przestrzeń, bardzo dobrą przestrzeń. I tutaj koordynatorką kina jest Patrycja Blindow, która ma już bardzo dużo doświadczenia, współtworzy kino Żeglarz w Jastarni. Chyba jedno z najpopularniejszych kin studyjnych w Polsce obecnie, a tutaj na północy to już w ogóle. I tutaj mamy dużo pokazów specjalnych, które myślę, że w tych kinach trójmiejskich są, ale nie wybrzmiewają tak mocno, bo Patrycja stawia mocno na niszowe spotkania, które, jak się okazuje, przyciągają bardzo dużo osób. Na przykład mieliśmy spotkanie dotyczące oscarowego już filmu, bo filmu, który wszedł na shortlistę oscarową, Nikab, a to wszystko obudowane zostało koncertem Dawida Złego, który rapuje po kaszubsku, więc działo się i odbiór był naprawdę fantastyczny. I tutaj bardzo dbamy o to, żeby takie spotkania obudować czymś więcej niż tylko seansem. I tutaj, jak już mówiłam o tej grupie docelowej, dzwoni przede wszystkim młodzież.
1: No to pięknie, to fajnie, czyli z jednej strony seans, a potem jakby to wszystko, co się wokół dzieje.
7: Tak, dużo spotkań, dużo rozmów. I myślę, że rozmowa i spotkania to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przez cały rok.
1: A propos kina, bo wiem, że przygotowujecie się Państwo do takiego projektu, który będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych.
7: Tak, kino dostępne, czyli kino dla osób z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja, napisy, osoby z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku są bardzo mile widziane zawsze u nas, ale tym razem skierowaliśmy coś specjalnie dla nich, żeby ułatwić odbiór tego filmu. Co ważne, nie będą to seanse tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale będą to seanse włączające. Każdy tak naprawdę będzie mógł kupić bilet i uczestniczyć w projekcji filmu.
1: Osoba niepełnosprawna, która wejdzie na Państwa stronę na przykład, będzie mogła swobodnie dowiedzieć się, jakie Państwo macie dla niej atrakcje, dlatego że będą te strony dostosowane również pod osoby niepełnosprawne.
7: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby każdy mógł uczestniczyć w naszych wydarzeniach i dowiedzieć się o nich swobodnie. Oprócz standardowych ułatwień, kontrastu czy powiększenia treści, będą oczywiście wszelkie oznaczenia przy każdym z wydarzeń. Nie boimy się także komunikować, jeżeli jesteśmy niedostępni. Wiadomo, że mamy pewne ograniczenia architektoniczne, staramy się o tym mówić. Myślę, że w tym momencie mówienie o niedostępności jest także elementem dostępności, jakkolwiek to brzmi, ale ważne jest, żeby ten komunikat wyszedł i żeby trafił do odbiorcy.
1: Jeśli mówimy o tej niedostępności, to z czym macie Państwo problem największy?
7: Myślę, że tutaj schody i na przykład ta sala kinowa, która jest bardzo nowoczesna, możemy w każdej chwili złożyć na przykład trybuny, żeby stworzyć zupełnie nową przestrzeń, ale no, dostanie się na wyższe piętra, na kolejne rzędy jest trudne dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkim.
1: Czyli to pewnie wymaga dodatkowych środków, żeby to przeorganizować.
7: Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zapewnić odpowiednią dostępność i wprowadzić kolejne ułatwienia. Być może będą to podnośniki albo specjalne wózki, które umożliwiają wniesienie albo przekazanie takiej osobie możliwości wejścia wyżej.
1: Piękne to są realizacje, myślę też takie ciekawe i inspirujące, chociażby ten cykl, jeśli już o sztuce mówimy, spacerów śladami murali na naszej gdańskiej Zaspie. Pamiętam, że kiedyś odbyła się nawet wyprawa rowerowa śladami gdańskich murali. Przewodnicy trójmiejscy z Państwem współpracują, to też myślę jest fantastyczna sprawa. Czy myślicie o tym, żeby powrócić do takich nietypowych realizacji, chociażby te wypady na tych rowerach szlakiem nie tylko murali, ale może no, mamy kilku street workerów w Gdańsku, którzy nam tą przestrzeń pięknie kolorują.
7: Tak, myślę, że jest to cały czas w procesie planowania. Do lokalnych przewodniczek i przewodników weszła kolejna dzielnica. Tworzyliśmy serię wykładów takich nauczających o siedlcach. Będzie to już 9. dzielnica, która wejdzie. Mam nadzieję, że rozszerzymy się na cały Gdańsk, bo tych dzielnic mamy bodajże 33, jak nie więcej, próbujemy wciąż odkrywać te przestrzenie na nowe sposoby. Nie tylko spacery, ale także na przykład do różnych innych projektów. Już proponowaliśmy na przykład jogę z Schopenhauerem, czyli nauka filozofii poprzez jogę i wykłady. Mamy właśnie spacery rowerowe. Są spacery, które jednocześnie kończą się jakimś warsztatem rzemieślniczym, więc tak naprawdę próbujemy, patrzymy, co naszym odbiorcom najbardziej odpowiada, coś mocniej chwyta, coś nieco słabiej. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: Dziękuję pani Joannie Borowik, kierowniczce działu komunikacji i promocji IKM-u. Było mi bardzo miło.
7: Mi również, dziękuję bardzo.
1: Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym studiu.
7: Jak najbardziej.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
1: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
2: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdy.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzony w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO kierującego ruchem drogowym i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian...

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Nazywam się Janusz Józefowicz, a słuchacie państwo Radia Pogoda.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.